Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwilę, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła wiosna.

smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

Kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Skoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jak się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara, się postara

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.
3: I mamy piątek, i mamy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 6. Posłuchajmy wiadomości.
4: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku. I polsko-polski pojedynek na kortach w Paryżu. To już dziś.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
3: Miriam Lipińska.
4: Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojsko Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
5: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
4: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
4: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
7: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
4: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
8: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
4: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
9: Początek dnia na warszawskich drogach jest spokojny, można jechać bez większych nerwów. Warto zachować uwagę przy przejściach i skrzyżowaniach, bo od rana pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz pieszych. Miejscami może też przeszkadzać Wam nisko świecące słońce, dlatego lepiej na chwilę zdjąć nogę z gazu i zachować bezpieczny odstęp.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
10: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda w Warszawie.
9: Poranek we Warszawie szykuje się raczej pogodny, chociaż dzisiaj na niebie nie zabraknie też chmur. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą około 21 stopni i podobna będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal może być silniejszy i może też nam troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Cieplej za to zrobi się w niedzielę.
1: Radio Pogoda.
10: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 6:00. Michał Pierzchoła, witam Państwa w piątek 29 maja. To 149 dzień roku. Do końca roku pozostało 216 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 22. Słońce wzeszło o 4:24, a zajdzie o 20:44. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najpiękniejszych melodii, a już za moment przegląd prasy.

Edward Kulewicz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 10 minut po godzinie 6. Przegląd prasy teraz mam dla Państwa i tak sobie pomyślałem, że skoro mamy piątek, to może o polityce w przeglądzie prasy nie będziemy mówić. Będziemy za to mówić o sercu. I ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej w środku numeru. 10 punktów dla serca to tytuł tego artykułu. O co chodzi? Długi sen nie zastąpi ruchu, a unikanie alkoholu to za mało, żeby stwierdzić, dobrze się odżywiam. Szansa na dłuższe życie w zdrowiu zaczyna się od szczerych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania z ankiety, którą mogą Państwo znaleźć na internetowym koncie pacjenta. Ta ankieta jest przygotowana przez lekarzy, kardiologów właśnie dla tego temat serca. Internetowe konto pacjenta jest dostępne przez przeglądarkę internetową, też można mieć aplikację IKP, ona się nazywa. No i tam właśnie jest ankieta, w której trzeba podać, jakie mamy ciśnienie tętnicze, dowiemy się, czy jest optymalny cholesterol, optymalny cukier, masę ciała, właśnie zdrowe odżywianie, nie picie alkoholu. O ruch też będzie pytanie i tutaj wniosek jest taki, że najlepsza forma ruchu dla Ciebie to ta, która sprawia Ci przyjemność, więc będziesz do tej aktywności wracać. Ten temat o sercu dzisiaj w Gazecie Wyborczej w Rzeczpospolitej z kolei o parkingach, takich, które powstają najczęściej latem. No, lato się zbliża, wakacje, wyjazdy. Wiedzą Państwo, takie dzikie parkingi. Gdzieś tam podjeżdżamy nad jezioro, ktoś nagle postawił sobie szlaban, krzesełko, no i pobiera opłaty. Ministerstwo Finansów przekonuje, że każda taka osoba powinna wystawić nam paragon fiskalny. Nie ma już tutaj wyjątków, nie ma zwolnień, po prostu jeżeli ktoś w ten sposób zarabia, no to mamy się prawo domagać paragonu fiskalnego. Taka ciekawostka dzisiaj w Rzeczpospolitej. Na fakcie w środku numeru idziemy na jagody, to tytuł artykułu. Dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii oraz wszystkich miłośników pierogów i bułeczek z jagodami. Majowe przymrozki nie wdarły się do lasów i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie jagód w lasach nie zabraknie. Zima była długa i mroźna, dalej czytam, przez co wiosenne przymrozki zastały rośliny jeszcze w stanie uśpienia. Kwiaty, które dopiero teraz rozkwitają, nie ucierpiały, tłumaczy leśniczy z nadleśnictwa Wichrowo w województwie warmińsko-mazurskim. Bułka z jagodami zdecydowanie tak, nie mogę się doczekać, ale na razie gramy na uspokojenie i na dobry apetyt. Pomoże Państwu właśnie przy śniadaniu. Są teraz Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców. Piękna piosenka w pogodnym poranku, 12 po 6.

0: piosenka Blue Moon zespołu The Mars z 1961 roku ma ciekawą historię, bo charakterystyczne intro bom, baba, bom, no, czy jakoś tak, nie pochodziło oryginalnie z Blue Moon, było fragmentem innej piosenki wykonywanej przez zespół na koncertach. Producent uznał, że doda to utworowi energii i przeniósł ten motyw do nagrania. Efekt okazał się ogromnym sukcesem. Singiel sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:19.
1: Radio Pogoda.

0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
2: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZO.
3: Została ostatnia reklama.
4: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
5: Reklama.

Oj tak, zdecydowanie wstawa i szkoda dnia. Wiedzą to reporterzy Radia Pogoda, którzy już w pracy i przygotowują się do relacjonowania Państwu najważniejszych wydarzeń. I o tym teraz właśnie krótko powiem, czym dzisiaj będą się zajmować i o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Do Sejmu reporterzy zajrzą, bo dzisiaj ostatni dzień trzydniowego posiedzenia, a więc głosowania. Wraca projekt zakazujący trzymania psów i kotów na uwięzi. Sejm będzie również głosował nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Z tematów ekonomicznych poznamy dzisiaj szacunkową inflację w maju. No zapewne w wyniku wzrostu cen paliw ona będzie wyższa niż w poprzednim miesiącu. Zobaczymy więc i dopytamy, co ewentualny wzrost inflacji oznacza w dalszej perspektywie dla naszych portfeli. W samo południe to już temat sportowy. Na korcie centralnym kompleksu imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozpocznie się mecz Iggy Świątek z Magdą Linet, którego stawką będzie awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. 9 lat młodsza, ale bardziej utytułowana Świątek 4 razy wygrała paryską imprezę, a poznanianka nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy. W Paryżu jest specjalny wysłannik Radia Pogoda, więc będą mieli Państwo w wiadomościach informacje z pierwszej ręki. Te tematy przez cały dzień, a najbliższe wydanie informacji już za 31 minut.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut godzina 7. Czy mają już Państwo plany na wakacje? Bo jeśli nie, to ja mam propozycję. Po pierwsze, w Polsce. Po drugie, all inclusive. I po trzecie, jeszcze za to zapłacą. Szczegóły niebawem w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 218 koni mocy, zasięg do 900 km za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe, my mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce?
8: W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Została ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi w stolicy. Ruch o poranku jest umiarkowany, warunki do jazdy pozostają dobre. Trzeba jednak pamiętać, że przy takiej jasnej aurze łatwo o chwilę nieuwagi, zwłaszcza kiedy słońce zagląda nam prosto w szybę. Uważajcie też na motocyklistów i rowerzystów, których w takie dni jest więcej na ulicach.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Za kwadrans siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już tłumaczę się ze słów sprzed kilku minut, że mam dla Państwa propozycję wakacji w Polsce, all inclusive i jeszcze nie trzeba za to płacić, bo to nam zapłacą. Wojsko zabiera na wakacje. To propozycja na żołnierskie spędzenie lata. Chodzi o program Wakacje z Wojskiem, którego kolejna odsłona rusza już za kilkanaście dni. Program jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku od 18 do 35 lat. Mogą zgłaszać się maturzyści, studenci oraz osoby, które chcą aktywnie spędzić część wakacji. Każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie, to jest blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia także zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Szkolenia odbędą się w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce i to nie jest tak, że gdzieś nas wyślą, to uczestnicy sami zdecydują o miejscu oraz rodzaju jednostki wojskowej. Do wyboru są m.in. wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe oraz marynarka wojenna. A na miejscu przede wszystkim zajęcia praktyczne. Uczestnicy mają poznać zasady taktyki wojskowej, nauczą się strzelania oraz podstaw przetrwania w terenie. Szkolenie obejmuje także walkę wręcz. Tegoroczna edycja jest podzielona na trzy turnusy. Pierwszy rozpocznie się, no właśnie niebawem, co wspominałem, już 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Kolejne szkolenia odbędą się od 13 lipca do 8 sierpnia oraz od 17 sierpnia do 12 września, prawie więc miesiąc z wojskiem. To teraz, drodzy Państwo, spocznij, no i słuchamy najpiękniejszych melodii. Lidia Stanisławska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 7, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich informacje o tym, dokąd udamy się w przyszłym tygodniu, bo przed nami długi czerwcowy weekend. Mamy najnowsze statystyki i szczegóły w wiadomościach.
1: Reklama. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Robert Janowski wpadnie za kilkanaście minut do studia Pogodnego Poranka i powie, kto dzisiaj świętuje. Na razie jednak posłuchajmy razem najnowszych wiadomości, ponieważ zbliża się godzina siódma.
12: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
0: Wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
12: Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
13: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
12: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
13: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
12: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
14: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność. stanąć we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
12: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
15: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
12: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magdalena Tyto. To biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz po porażce z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie.

0: Drogowskaz. Radia Pogoda.
1: Uwaga kierowcy na Pradze Południe. W weekend drogowcy będą układać nowy asfalt na skrzyżowaniu Nowaka Jeziorańskiego i Fieldorfa. Od sobotniego poranka nie pojedziemy w stronę centrum handlowego. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 151 pojadą zmienioną trasą. Warto wcześniej zaplanować sobie przejazd przez tę część miasta.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
1: Z rana we Warszawie na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur. Nie powinno jednak padać, tak twierdzą synoptycy. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia około 21 stopni. Wiatr nadal jest troszkę silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie, więc możecie tradycyjnie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry. Mówię dzisiaj Państwu ja sam, Michał Pierzchoła. Witam w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Zygmunta nie ma, nie będzie dzisiaj, ponieważ jest na urlopie. No i tyle w tym temacie. Mamy piątek, 29 maja, 149 dzień roku. Do końca roku pozostało 216 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 22. Dzień będzie trwał 16 godzin i 20 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 20 minut. Kto dziś świętuje, opowie za chwilę Robert Janowski, a teraz gramy Zbigniew Kurtycz. Cicha woda.
3: Płynął strumyk przez zielony las, a przy...

Brzegier wie, płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

O ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Odpowiedź na to pytanie oczywiście zna Robert Janowski. Dzień dobry.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, 29 maja. Witam z uśmiechem i słuchaczy również. Informuję, że imieniny obchodzi Aleksander, Andrzej, Bogusław, Maria, Magdalena, Stefan i Urszula. I Dzień Działacza Kultury. Kiedyś to było. Wszyscy byli kaowcami kiedyś. Poza tym w sumie my też jesteśmy trochę kaowcami. Czyli niesiemy kaganek kultury. Europejski Dzień Sąsiada również jest, w razie czego. Jak nie znacie sąsiadów, to można zapukać i powiedzieć: proszę pana, dzisiaj w takim wyjątkowym dniu chciałbym się z panem zapoznać i utrwalić naszą przyjaźń. Dobra, w 1942 roku znalazłem ciekawostkę. Bing Crosby wraz z orkiestrą oczywiście nagrywają utwór White Christmas. Troszkę chyba za wcześnie, co? Za takie piosenki. Więc nie puścimy White Christmas, puścimy Alibabki za to. Jak dobrze mieć sąsiada, bo jest dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Kilka lat temu byłem w Rzymie w metrze. To była chyba linia A-pomarańczowa. Ktoś nagle postawił w wagonie głośnik i do mikrofonu zaczął śpiewać właśnie tę piosenkę. Dwóch pasażerów się nawet do śpiewania dołączyło. Nie, nie byłem, to ja. Ti amo. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Telefon mamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Już 12 stopni. Życzę wszystkim przyjemnego weekendu. Minął ten tydzień, nie wiadomo kiedy.
0: Nie, spokojnie, jeszcze nie minął. Na razie piątek, przed nami weekend. I dobrze, że szybko minął, bo weekend nadszedł de facto wcześniej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posse. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:29 na zegarze. Robert Janowski. Kilkanaście minut temu w Radiu Pogoda mówił o tym, że mamy dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. No i tak się złożyło, że dostaliśmy wiadomość mailową pod adres kontakt@radiopogoda.pl. To teraz odczytam. Cześć kochani, blok w Warszawie na osiedlu Chomiczówka. Wszyscy zamieszkaliśmy tu w 1984 roku. Mały bloczek, 3 piętra, 5 klatek. Zapoznawanie rozpoczęliśmy od tego, że smażyłam placki kartoflane przy otwartych drzwiach. Kto przychodził, musiał skosztować albo dostawał do domu. Potem wigilię udekorowałam talerzyk i z opłatkiem ruszyłam z życzeniami. I tak to już pozostało przez kolejne lata. Wielkanoc, Boże Narodzenie. Wszyscy sobie życzymy tego, co najlepsze. U nas w domu, pisze dalej pani Krystyna, wiszą klucze od 6 mieszkań. Nasze też ma sąsiadka Wanda. Czujemy się przez to bezpieczniej. Dzieci wyjechały, wnuki dorosłe. Jesteśmy z sąsiadami naprawdę jak w rodzinie. Pozdrawiam redakcję, Krystyna. Pani Krysiu, bardzo dziękuję za tego maila, czyli no, zapoznała pani sąsiadów metodą na placki. 22 444 4004. Pogadajmy dziś właśnie o sąsiadach z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Jak państwo się poznali? Czy teraz to tylko dzień dobry, czy coś więcej? Jakich macie sąsiadów? Opowiedzcie nam o tym. 22 444 4004.

pogodny poranek w Radio Pogoda, 7:36 na zegarze. Tak, tak, telefon się rozdzwonił. Mamy sporo historii państwa o sąsiadach i niebawem w Radio Pogoda jeszcze przed godziną 8:00 takie historie państwo usłyszą na antenie. Na raz jeszcze krótko, nasza wydawczyni Julia namawiała, powiedz, jak ty poznałeś swoich sąsiadów. No dobrze, niech będzie. Ja poznałem swoich sąsiadów, gdy byłem nastolatkiem, bo wtedy przeprowadziliśmy się wraz z rodzicami do bloku z wielkiej płyty. To był przełom lat 80. i 90. Ruszały też telewizje kablowe. Mieliśmy taką jedną właśnie w całym bloku. Co robi młody człowiek, nastolatek z kolegą z bloku, gdy się nudzą? No łażą po piętrach, schodzą do piwnicy, no i tak właśnie zeszliśmy i patrzymy, skrzynka. Taka skrzynka, z której wystaje gruby kabel. No to co? Trzeba ten kabel pociągnąć. No to pociągnęliśmy. I co? I wyszedł. I co wtedy? Słyszymy otwieranie drzwi na wielu piętrach. Bo okazało się, że w całym bloku po prostu zniknęła telewizja kablowa. Sąsiedzi wyszli. My tak grzecznie piechotką na górę. Oczywiście nie przyznaliśmy się, że to my zepsuliśmy, ale było dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, sąsiedzi, dzień dobry, dzień dobry. No i tak właśnie poznaliśmy wtedy sąsiadów. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Czekam na państwa historie o sąsiadach. Jakich macie sąsiadów? Jakich poznaliście? Jak wam się żyje?

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
7: La Pose.
8: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
9: Została ostatnia reklama.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Reklama.
12: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: W weekend drogowcy będą wymieniać nawierzchnię ulicy Rosochatej na odcinku w rejonie Jeziora Lisowskiego. Od nocy z piątku na sobotę do końca niedzieli przejazd będzie tam zamknięty, a ulica Zakamarek straci połączenie z Rosochatą. W weekend nie będą też kursowały autobusy linii 239. Zachowajcie ostrożność.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: rytm.
1: Pogodny poranek w radiu. Pogoda za 12:08. Jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem z Warszawy, mam na imię Maria. Chciałam powiedzieć coś o swoich sąsiadach.
1: Prosimy.
2: Mam wspaniałych sąsiadów. Kiedy potrzeba w czasie choroby, to właśnie mogę liczyć na moich sąsiadów. Czy na górę przynieść zakupy. Naprawdę, sąsiad to jest coś wspaniałego. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych sąsiadów.
1: Pozdrawiamy również z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, bo to właśnie dzisiaj o sąsiadach. Z tego tytułu, że mamy ten Europejski Dzień, rozmawiamy w pogodnym poranku. 22 444 40 04. Proszę dać nam znać, jakich państwo mają sąsiadów, jak się poznaliście, jak wam się żyje.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty, o, jeszcze pięknie kończy się na pianinie, tak, za 4 minuty godzina 8, wiadomości wtedy u nas i usłyszą Państwo m.in. o pieniądzach, o progach podatkowych. Czy będzie zmiana? Odpowiedź na to pytanie w wiadomościach. A po wiadomościach nasza zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka. Nagroda gwarantowana to w tym tygodniu kieliszki na jajka, a do wygrania są karty do gry. Radia Pogoda, specjalna, limitowana seria. Proszę zadzwonić do nas pod numer 22 444 40 04, podać swoje imię i numer telefonu do siebie, no i będziemy, mam nadzieję, zaraz się wspólnie bawić.
1: Autopromocja.
2: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
2: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
2: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZOO.
11: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Minęła 8, kolejną godzinę pogodnego poranka. Muzycznie zaczniemy od piosenki, która no nie od samego początku była radiowym hitem. Częściej śpiewano ją na prywatkach, studenckich spotkaniach czy wieczorach poetyckich, ale teraz jest zdecydowanie jedną z najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska, Siedzieliśmy na dachu. Ten utwór mam na myśli. To niebawem, bo wcześniej wiadomości.
17: Strażacy w akcji, trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Miriam Lipińska.
17: Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
18: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
17: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
19: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
17: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
20: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
17: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Po stołecznych ulicach poruszacie się całkiem płynnie i nie ma większych utrudnień. Chwilami nad miastem pojawia się więcej chmur, ale warunki do jazdy pozostają dobre. Warto więc nie przyspieszać na siłę. Pojawia się też coraz więcej rowerzystów, a przy dobrej pogodzie wielu pieszych wybiera spacer zamiast komunikacji, więc zachowajcie ostrożność.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. W Warszawie.
21: O poranku w Warszawie na niebie ma być sporo słońca, nie zabraknie też chmur, ale przynajmniej nie powinno padać. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 21 stopni i podobna będzie również ta odczuwalna temperatura. Nadal wiatr mamy silniejszy, ale ciśnienie jest w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż możliwe, że pojawi się też przelotny deszcz. Cieplej za to będzie od niedzieli.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Michał Pieszkała, dzień dobry. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Dzisiaj sam, jak już wspominałem wcześniej, Zygmunt Heizer na urlopie, wróci w poniedziałek. Na dzisiaj mamy piątek, 29 maja. Słońce wzeszło o 4:24, zajdzie o 20:44. W najbliższej godzinie będziemy mówić oczywiście o sąsiadach z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Z mikrofonem zajrzymy także do świata zwierząt, no ale wcześniej nasza zabawa z nagrodami, szybka piątka to już niebawem. A teraz wspomniana wcześniej Sława Przybylska. Siedzieliśmy na dachu w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Słońce Jamajki. Bardzo dobrze, że zagraliśmy tę piosenkę. Przyciągnęliśmy słońce do Polski. Będzie go dzisiaj dużo. Na Jamajce z kolei leje. Przed chwilą sprawdziłem. 13 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: Jest z nami pani Anna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: Dzień dobry. Co u pani słychać o poranku?
2: Bardzo dobrze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że do mnie państwo dzwonicie. Także same pozytywne rzeczy.
0: A w zgłoszeniu wspomniała pani o tym, że możemy spodziewać się hałasów remontu.
2: No niekoniecznie teraz. Aha. Remont się dzieje przed blokiem. Mąż bardzo intensywnie razem ze wszystkimi sąsiadami pracuje nad wspólnym tarasem, na którym będziemy mogli pić kawę.
0: Serio?
2: Także tak super.
0: W ogóle sąsiedzi tak się zebrali i razem robią?
2: Tak, dokładnie. Także właśnie super inicjatywa i mam nadzieję, że będzie uświetniona takimi gadżetami, że będziemy mogli grać wszyscy razem tam w karty.
0: No to najpierw, to mogę zagwarantować, że zjecie wspólne śniadanie, bo kieliszki do jajek to jest nagroda gwarantowana w naszej zabawie i to już pani Aniu pani ma. Natomiast te karty do gry Radia Pogoda musi pani o nie powalczyć, no ale myślę, że to się uda. Przynajmniej ja będę bardzo mocno trzymał kciuki. Zasady pani zna?
2: Tak, znam.
0: Ale to ja tak do formalności, żeby nie było. 30 sekund, 5 kategorii, 1 litera. I tą literą dzisiaj jest litera D, jak dom na przykład, albo duma.
2: Okej.
0: Okej, dobrze, to skupienie. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: To czas, start. Państwo.
2: Dania.
0: Zwierzę.
2: Daniel.
0: W domu.
2: Dziurkacz.
0: Przymiotnik.
2: Dziki.
0: Piosenkarka?
2: Celine Dion.
0: Dobrze, może tak być. No i co? Ja mówiłem, że będzie łatwo. I karty do gry, i kieliszki do jajek, pani Aniu. Wszystkie nagrody pani zdobywa.
2: No to świetnie, bardzo się cieszę. Dziękuję państwu.
0: A kiedy ten taras będzie gotowy?
2: No mamy nadzieję, że w przeciągu kilku dni, ewentualnie 2 tygodni.
0: A także to jest jakiś taki drewniany, że tak? Przed wejściem, gdzieś obok wejścia do budynku?
2: Mamy taki ogródek przed blokiem, przed klatką taki, i chcemy go właśnie tak zorganizować, żeby była tam taka przestrzeń zielona. No i właśnie taki taras drewniany teraz z palet robią sąsiedzi.
0: A no i fajnie. To ja poproszę o zdjęcie, jak już będzie gotowe.
2: Jak najbardziej.
0: Podesłanie na kontakt @radiopogoda.pl. Pani Aniu, gratuluję, dziękuję. Nasza zabawa wraca po weekendzie, w poniedziałek.

0: No, można powiedzieć, że w ostatnim momencie maja i egzaminów maturalnych zagraliśmy Państwu tę piosenkę Maj Maturalny w wykonaniu Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i teraz taka audycja właśnie z mikrofonem wśród zwierząt, tych bzyczących, żółto-czarnych. Bardzo pożytecznych, ale i niebezpiecznych. Jest robota do zrobienia. Trzeba policzyć pszczoły. No, łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? O tym powiem za kilka minut w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 23 po 8.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak. Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: Ci do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 218 koni mocy. Zasięg to 900 km. Za jedyne 109 tysięcy 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 tysięcy 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 27 minut, godzina 9. Do Holandii teraz zaglądamy, bo tutaj właśnie bzyczenie. Rozpoczęła się 5-letnia inwentaryzacja pszczół i podobnych do nich bzygowatych. Bzygowate to muchówki, które dla ochrony przed drapieżnikami upodobniły się wyglądem do pszczół. Owady te są oczywiście zapylaczami, odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. No i kluczowe pytanie jest takie, przepraszam, mam wrażenie, że coś mi po prostu lata wokół głowy, jak można pszczoły policzyć? To nie jest tak, że przecież zatrzymają się nagle na jakiś czas. No więc okazuje się, że liczenie odbywa się według ścisłego protokołu. W wyznaczonych dniach przy ciepłej pogodzie obserwatorzy przechodzą odcinki o długości kilometra i sprawdzają owady w promieniu 1,5 metra. Wynik pewnie nie jest dokładny, tym bardziej, że no, ja mam tak z pszczołami, że jakoś podążają za mną, gdy mnie spotkają, no ale jakąś przybliżoną informację o liczebności pewnie da się ustalić. Generalny wniosek z poprzednich liczeń jest taki, że niestety pszczół jest mniej. A co robić, aby to zmienić? Samo zazielenianie terenów nie wystarcza. Krótko koszone trawniki albo nasadzenia zdominowane przez jeden gatunek roślin często nie zapewniają owadom odpowiedniej ilości pożywienia, schronienia czy miejsca rozrodu. Najlepsze efekty daje różnorodna roślinność z warstwą zielną, krzewami i drzewami. Także saćmy, drodzy Państwo, różnorodnie. No i tak jeszcze wsłuchuję się w przyrodę. No, fajnie, chociaż niebezpiecznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: To już za 20 minut, godzina 9. O liczeniu pszczół w Holandii mówiłem przed kilkunastoma minutami w pogodnym poranku. No ale jaki kraj, takie zwierzęta? Mamy telefon, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna się kłania. No właśnie w ramach liczenia zwierząt my tu z żoną siedzimy i liczymy wiewiórki. Na razie doliczyliśmy się 3 w naszym ogrodzie. Więc jeżeli będzie taka akcja ogólnopolska, to my zgłaszamy nasze 3 wiewiórki. Pozdrawiam.
0: Dobrze, zapisałem. Jakby co, oddzwonimy do Państwa.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
14: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
12: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
22: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Od rana po Warszawie poruszacie się dość sprawnie, choć miejscami trzeba liczyć się z wolniejszym tempem. To dobry moment, żeby przypomnieć o spokojnej i przewidywalnej jeździe. Na drogach nie brakuje rowerzystów, a piesi coraz częściej korzystają z przejść bez chwili zawahania. Lepiej więc zachować czujność i dać sobie troszkę więcej czasu na reakcję.
24: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
23: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.

0: Wiosenny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut godzina 9. Albano i Romina Power sąsiadami nie byli, no bo po prostu mieszkali razem przez prawie 30 lat, będąc małżeństwem. No ale o sąsiadach dzisiaj rozmawiamy, bo w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada. Jacy są Państwa sąsiedzi? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nazywam się Teresa, jestem z Hamburga, przyjechałam tu 40 lat temu. W tej chwili jestem babcia. Wszyscy mnie tu kochają, znają. Każdemu upiekę naleśnika, kota mi wyprowadzają, pomagają. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich sąsiadów i państwa.
0: I myślę, że wszyscy sąsiedzi usłyszeli te pozdrowienia. 22 444 40 04. Proszę do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o swoich sąsiadach.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: W Radiu Pogoda słuchają Państwo pogodnego poranka. Za 4 minuty godzina 9, za 4 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich no, sensacyjne informacje. Jesteśmy bogatsi. Szczegóły za moment.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa. Spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: Wolałby pan jednak inne okulary?
10: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
11: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Została ostatnia reklama.
15: W akcji

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Eleni muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Zorba się pojawi, taniec i piosenka oczywiście. Teraz jednak wiadomości, posłuchajmy ich razem. Minęła godzina 9.
2: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
1: Mirjam Lipińska.
2: Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
4: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast no, informacje są niepokojące.
2: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
5: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
2: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
6: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
2: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze 3 polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Nie wiem, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a 3 dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią.
3: Pogoda.
1: Przez cały dzień ma być dużo słońca, chociaż na wschodzie więcej chmur i tutaj prognozy są takie, że może przelotnie padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i do 26 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać.
3: Godny poranek, Radia Pogoda.
1: Teraz jeszcze dzień dobry, Michał Pierzchała, witam Państwa w piątek, 29 maja, to 149 dzień roku, do końca roku 216 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Maria, Stefan i Urszula. Wszystkiego najlepszego. Państwo się niepokoją w pewnej sprawie, więc za kilkanaście minut uspokoję i wyjaśnię, o co chodzi. 5 po 9.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.12 na zegarze. Nasz numer telefonu 22 444 4004 cały czas do Państwa dyspozycji. No i właśnie mamy telefon od zaniepokojonej słuchaczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam prośbę. Tak. No, obudziłam się gdzieś troszkę później i pewna umknęła mi informacja. Co się stało, że nie słyszę głosu pani Asi i pana Zygmunta. I mam problem, bo nie wiem, która jest godzina w związku z tym. No bo słychać ich w radiu od 6 do 10.
0: No tak.
1: A teraz to ja nie wiem, która jest godzina, bo ciągle ich nie ma. Czy to już jest po 10? Pozdrawiam, Barbara.
0: Pani Barbaro, ja absolutnie to rozumiem, no bo tak faktycznie jest, gdy radio gra na przykład w kuchni, a Państwo są w innym pokoju, no to już po głosie Asi czy Zygmunta można wiedzieć, czy jest przed 10, gdy trwa jeszcze pogodny poranek, czy po. No dzisiaj faktycznie zmiana. Asia cały czas jest na urlopie, wróci do Państwa pod koniec przyszłego tygodnia. Zygmunt też tak się złożyło, że dzisiaj na urlopie. Zygmunta Państwo usłyszą w poniedziałek, no a ja mogę jedynie powiedzieć, które mamy godzinę 13 po 9 i że to cały czas jest pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

zakręta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 po 9. Kalendarz nie chce ułożyć się inaczej. Dzisiaj 29 maja, jutro 30, w niedzielę 31, a w poniedziałek 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I z tej okazji mamy dla Państwa zabawę. Trzeba wejść na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam jest taki artykuł i formularz i trzeba napisać, w jaki sposób Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Wiem, hasło jest ogólne, no ale przez to właśnie dające wiele możliwości opisania. Z autorami najciekawszych zgłoszeń skontaktujemy się w poniedziałek, 1 czerwca, w Dniu Dziecka właśnie. Jedną z nagród będzie kultowy miś z Misia, tylko trochę mniejszy, to od razu zapewniam. Będzie też druga nagroda, a jaka, tu już Państwa odsyłam do niedzielnej audycji w Radiu Pogoda. Moje najpiękniejsze melodie już właśnie w tę niedzielę między 14 a 16. Wszystko stanie się jasne.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: cóż zaśnie ze mną. A może pan?
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocham.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.

0: 9.31 na zegarze. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda wracamy teraz do Państwa opowieści o sąsiadach, ponieważ dzisiaj w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Ula. Chciałabym opowiedzieć o sąsiadach moich rodziców. Rodzice zaczęli budowę w 1986 roku i był potrzebny prąd. I wtedy poszli do osób, którzy mieszkali najbliżej i po prostu poprosili, czy mogliby nam tego prądu użyczyć. I oni nam użyczyli. Nigdy wcześniej się nie widzieliśmy, nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy ze sobą, nie znaliśmy się w ogóle. Teraz są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. To tacy sąsiedzi, którzy wiadomo, że jeżeli któryś z nas, czy któryś od nich potrzebuje pomocy, to w nocy o północy możemy zadzwonić i wtedy każdy przybędzie z pomocą. Panie Marku, Pani Elu, jesteście najlepszymi sąsiadami pod słońcem. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i te słowa poszły w świat. Super, bardzo dziękuję za tę opowieść i wszystkie wcześniejsze, jakie emitowaliśmy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Dyskusja o sąsiadach przenosi się teraz do internetu, na nasze media społecznościowe. Proszę zajrzeć na Facebooka Radia Pogoda. A ja mam jeszcze propozycję właśnie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Zróbmy z sąsiadami coś więcej niż tylko dzień dobry. Pogadajmy, pośmiejmy się, powspominajmy dzisiaj, a może i w kolejnych dniach też.

0: Prawda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:39. Uprzedzam teraz Państwa pytania, bo one często pojawiają się, gdy w Radiu Pogoda gramy piosenkę Demisa Roussosa Come Waltz With Me. Ona, ta piosenka pojawi się za kilka minut i wtedy zwykle Państwo dopytują, co to jest za walc w tym utworze. Tym bardziej, że no, melodia była wykorzystywana przecież w filmach czy reklamach. Piosenka oparta jest na słynnym walcu rosyjskiego kompozytora Dmitrija Szostakowicza. To jest dokładnie walc numer 2, jeden z najbardziej rozpoznawalnych walców XX wieku. Melodia Szostakowicza ma melancholijny, nostalgiczny klimat, a wersja Roussosa dodaje do niej romantyczny tekst i oczywiście charakterystyczny wokal. Posłuchajmy razem tego utworu już niebawem w Radiu Pogoda.
1: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
3: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.com. KPL.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Posée. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Została ostatnia reklama.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 19 czerwca. Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety. Polskanockabaretowa.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 10 i Wojtek Babiarczyk z nami. Cześć,
1: dzień
0: Wojtku,
1: dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. Jak tam twoje relacje z sąsiadami, opowiedz?
1: Uwielbiam moich sąsiadów, szczególnie od 2 tygodni uwielbiam mojego sąsiada spod Trzynastki. Pozdrawiam bardzo gorąco.
0: A co robi?
1: Sąsiad robi remont i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo tak naprawdę kończy ten remont o 22, ale mój balkon przypomina, jakby był poprószony śniegiem.
0: No dobrze, wiesz, ale jak skończy remont, to będzie okazja, żeby mu o tym powiedzieć, bo przecież zaprosi na parapetówkę.
1: No tak, ale to nawet nie chodzi o to. Słuchajcie, kilka dni temu przyszła sąsiadka, zapukała. Myślałem, że chciała przeprosić, że będzie mocne wiercenie, a ona w dłoniach trzymała pyszny sernik.
0: O, no to pięknie. Ja też wspominam swoje relacje z sąsiadami takie, że jak byłem nastolatkiem, to mój tata wracał z pracy o 16.30 zawsze samochodem i marucha mieliśmy i na parking zawsze dawał mi wjechać, a ja potem biegłem, ponieważ 6 minut później mój sąsiad właśnie też maluchem wracał z pracy i też w tym samym miejscu stałem i znowuż na parking wjeżdżałem. Także też te relacje sąsiedzkie były bardzo fajne, były i są cały czas. Wojtku, co u ciebie w programie dzisiaj?
1: Dziś będę zachęcał słuchaczy Radia Pogoda, żeby opowiadali o swoich ulubionych miejscach w Polsce. Super. Weekend zbliża się dużymi krokami już za kilka godzin, więc będę czekał na państwa telefony.
0: I to wszystko niebawem w Radiu Pogoda. Ja, Michał Pierzchała, dziękuję za pogodny poranek.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
0: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
0: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 19 czerwca. Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hot Grill.
4: Parilla Caliente.
5: Grilla Calda.
6: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Reklama.
9: Przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Roy Orbison, a także Jan Wojdak i Wawele. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
10: Wiadomości z Warszawy.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponad 300 hektarów objął pożar w powiatach wołomińskim i mińskim. W walce z żywiołem bierze udział prawie 800 strażaków. Pożar wybuchł wczoraj i rozprzestrzeniał się szybko przez silny wiatr oraz suszę. Ewakuowano mieszkańców wsi Ołdakowizna, a służby sprawdzają, czy przyczyną zdarzenia może być podpalenie. W sobotę tramwaje wrócą na ulicę Towarową. To w związku z zakończeniem remontu torów na skrzyżowaniu z Grzybowską. Ponownie pojadą tamtędy linie 1, 22 i 24. Rozpoczyna się też najbardziej ruchliwy okres na polskich lotniskach. Aby bez problemu dotrzeć do celu podróży, należy pamiętać o kilku rzeczach, mówi Piotr Rudzki z lotniska Chopina.
12: Warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy, mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
11: Pracownicy lotnisk apelują także o wyrozumiałość i podkreślają, że procedury lotniskowe mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu pasażerów. Za godzinę powiem za to o nowoczesnej pracowni RTG, którą otwarto w stolicy.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Dzisiaj w Warszawie na niebie słońce będzie mieszać się z chmurami. Nie powinno jednak padać. Termometry pokażą około 21 stopni. Wiatr nadal jest silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. A z dobrych wiadomości, ciśnienie mamy w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę albo herbatę. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, choć mają pojawić się przelotne opady deszczu. Za to w niedzielę będzie wyraźnie cieplej i pogodniej.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
9: To już prawie 2 minuty po godzinie 10. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam do 14 do Radia Pogoda. Będziemy wspólnie wędrować po różnych zakątkach świata, ale także zakątkach Polski. No i właśnie na tej Polsce chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Mam nadzieję, że Państwo mają takie swoje ulubione miejsca, gdzie wyjeżdżają, czy to na wypoczynek, czy to na przykład na jakiś krótki wypad za miasto. O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka minut, ale na dobry początek w Radio Pogoda. Roy Orbison.

To zespół Partita i piosenka, którą zaśpiewali na 10 urodziny Radia Pogoda. 13 minut po godzinie 10, drodzy Państwo, weekend zbliża się już do nas dużymi, chciałem powiedzieć, krokami, a tak naprawdę godzinami, bo pewnie koło godziny 16-17 większość Państwa rozpocznie ten wymarzony weekend, a może mają Państwo jakieś swoje ulubione miejsca w Polsce, gdzie warto spędzić, warto się tam wyciszyć, warto coś zobaczyć, to takie ciekawe miejsca proszę polecić innym słuchaczom Radia Pogoda. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały. No a w Radiu Pogoda teraz Michał Hochman.

0: Ależ romantycznie zrobiło się, drodzy Państwo, w to piątkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie Rena Rolska. 20 minut po godzinie 10, już za niespełna 10 minut zapraszam Państwa, jak co piątek, na cykl Wiktora Niedzickiego o nauce nie tylko, czyli krótko mówiąc, technicznie proste. No a dziś będzie o, uwaga, czapce niewidzce. Więcej szczegółów nie zdradzę. Proszę słuchać Wiktora Niedzickiego już za niespełna 10 minut.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
7: Została ostatnia reklama.
8: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
9: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
1: Reklama.
10: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. W co się mam pocałować?

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: amerykańska formacja końca lat 60. zespół The Archies w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 28 minut po godzinie 10. No a teraz zapraszam Państwa bardzo gorąco na spotkanie z Wiktorem Niedzickim, a dziś będzie o czapce niewidce.
1: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.
2: Czapka niewidka, czyli rozwiązanie, które pozwala ukryć obiekty wojskowe, no nie tylko przed okiem przeciwnika. Dawno temu wspominałem w Radiu Pogoda o takim polskim rozwiązaniu. Niedawno nasze Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o dużym zamówieniu. Tym razem wojsko kupuje pokrycia maskujące Berberys. To ciąg dalszy owej czapki niewidki. Te pokrycia wyglądają jak zwykłe siatki maskujące. Chronią pojazdy i sprzęt wojskowy, ale nie tylko przed wzrokiem. Opracowane w Polsce rozwiązania sprawiają, że sprzęt znika także z radarów i kamer rejestrujących obraz w podczerwieni. Berberys jest dziełem polskich inżynierów z Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Nowe pokrycie zostało zaprojektowane tak, że ukryty pod nim czołg, pług dowodzenia albo nawet wyrzutnia rakiet jest niewidoczny z odległości 1000 metrów. Praktycznie całkowicie niewidoczny. Nawet rozgrzany silnik samochodu lub czołgu pod tym pokryciem jest w podczerwieni tylko o parę stopni cieplejszy od tła. Jest zatem trudniejszy do zauważenia. Już dziś nowy system jest dostępny w różnych rozmiarach i może służyć do maskowania stanowisk ogniowych, czołgów, w tym także ogromnych czołgów Abrams lub budynków. Stworzona została wersja mobilna tego pokrycia, która pozwala maskować poruszające się pojazdy. Jest także rozwiązanie dla ukrycia pojedynczego żołnierza wraz z jego sprzętem. Prawdziwa polska czapka niewidka.
1: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Śpiewające małżeństwo, Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. Jeśli lubią Państwo pomidory, jeśli lubią Państwo słuchać o nich piosenki, no to już za moment będzie okazja do tego nawet, żeby zanucić słynny przebój, który wyśpiewał w roku 60. Wiesław Michnikowski, Adio Pomidory. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
3: Autopromocja. Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. La
14: Pose. Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł. A od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
15: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Została ostatnia reklama.
5: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
17: Reklama.
18: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio

wieczory. Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 19 czerwca Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Reklama.
12: Piątkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Ewa B., Marek Grechuta, a także Czerwone Gitary. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 11.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponad 800 strażaków od wczoraj walczy z ogniem na Mazowszu. Niedaleko Wołomina płoną lasy. Konieczna była też ewakuacja kilkudziesięciu osób. A w akcji pomagają również żołnierze, mówi Sławomir Sierpatowski ze Straży Pożarnej.
15: 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i również będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do obrazowania terenu działań.
14: Służby szacują, że pożar objął około 300 hektarów lasów. Powracamy do Warszawy. W Ursusie otwarto nowoczesną pracownię RTG. Znajdziemy ją przy ulicy Sosnkowskiego 18. Badania wykonuje się tam zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Miasto zapowiada też zakup nowoczesnego aparatu USG. Na koniec zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo, a tam szykują się 19. urodziny hipopotama Hugo. Wydarzenie wystartuje dzisiaj o godzinie 12. W programie zaplanowano pokazowe karmienie oraz spotkanie z opiekunami zwierząt. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to nieco więcej o zespole do spraw dzikich zwierząt, który powstał w Warszawie.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie sporo słońca, choć nie zabraknie też chmur, ale nie powinno padać. Wiatr jest nadal silniejszy, a ciśnienie mamy w normie, co będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie osób, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro ma być podobnie, choć możliwe będą przelotne opady deszczu. Za to w niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
12: To już prawie 2 minuty po godzinie 11. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego piątkowego przedpołudnia z Radiem Pogoda, na którą gorąco Państwa zapraszam. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a ja pod 22 444 4004 czekam na Państwa ulubione miejsca w Polsce, gdzie Państwo wyjeżdżają, a także do miejsc, z którymi wiążą się jakieś miłe wspomnienia. 22 444 4004. Czekam na Państwa sygnały.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. 11 minut po godzinie 11. A Państwo dzwonicie pod 22 444 4004 i opowiadacie nam Państwo o swoich ulubionych miejscach w Polsce na wypoczynek, a także miejsca, które przywołują Państwa miłe wspomnienia. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam.
1: Piękna nasza Polska cała. Jak śpiewa nas znakomity zespół pieśni i tańca Mazowsze, ale są miejsca magiczne, które każdy ma ze swoimi przeżyciami. Mm-hmm. Dla mnie takim miejscem magicznym jest od lat 50. Sopot.
0: O.
1: Tam, panie redaktorze, od czasu festiwalu jazzowego Lolka Tymanda wszystkie wakacje spędzaliśmy. Najpierw w rytmie jazzu, początki rock'n'rolla, rytm blues, czerwono-czarni. To była Mekka właściwie, gdzie całe wakacje się spędzało i byliśmy tam tacy szczęśliwi. Naprawdę. Serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Panie Waldku, bardzo gorąco dziękuję za to miejsce i bardzo dziękuję za te cudowne wspomnienia. 22 444 4004. Państwa ulubione miejsca na polskiej mapie turystyki. Czekam na nie i czekam także na miejsca, z którymi właśnie wiążą się takie wspomnienia, jak choćby pana Waldka, a mowa o Sopocie. To teraz piosenka jak najbardziej na czasie w Radiu Pogoda, bo to wiosna, ach to ty i Marek Grechuta.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ewa Bem w radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie. Na już za moment pojawi się Hanna Rek, a ja cały czas czekam na Państwa sygnały. Proszę dzwonić pod 22 444 40 04 no i opowiadać nam o swoich ulubionych miejscach na mapie Polski. Może z jakimś miastem, miejscowością, wioską albo regionem wiążą się Państwa niezwykłe wspomnienia, także z dzieciństwa. 22 444 40 04.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Wiesława Drojecka i paryski Walczyk w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 29 minut po godzinie 11. Nam w to piątkowe przedpołudnie razem z państwem podróżujemy po różnych zakątkach miast i miasteczek, a także wsi. No, przed momentem zadzwonił pan Robert i powiedział: panie redaktorze, Puszcza Białowieska, choć to park narodowy, wciąż o wiele mniej oblegany niż Tatry, to tutaj można spotkać żubry na wolności. No tak, ma pan zdecydowanie rację. Puszcza Białowieska, może to będzie dobry pomysł na nadchodzący weekend. 22 444 40 04, czekam na kolejne państwa ulubione miejsca w Polsce na wypoczynek, a może miejsca, z którymi wiążą się naprawdę miłe wspomnienia. 22 444 40 04. Był paryski Walczyk, no to w tym Paryżu jeszcze teraz pozostaniemy.

0: Chłopiec z gitarą, Karin Stanek i Czerwono-Czarni w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, za 24 minuty będzie 12, a jeszcze przed 12 pojawi się śpiewający aktor, którego mogli Państwo zobaczyć. Choćby w takich filmach jak Kariera Nikodema Dyzmy, Brunet wieczorową porą, Nie ma róży bez ognia, czy Poszukiwany poszukiwania. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, to proszę koniecznie zostać z radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Ja nie jestem Filip Klej, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpool, nie gram nigdy głównych ról.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś, nie

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie, wypijesz to wszystko do dna, także dziś.
1: Autopromocja.
2: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
2: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
2: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
15: W samo południe słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już za moment Krzysztof Krawczyk, a także Halina Frąckowiak. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Warszawie powstał zespół do spraw dzikich zwierząt, który zająć ma się m.in. problemem dzików w stolicy. Na ten moment miasto ma związane ręce, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
17: Głównym naszym problemem jest to, że my po prostu nie możemy dzików na mocy obowiązującego prawa wywozić. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ministerstwo Rolnictwa powinno mieć inną wykładnię, no to jest właśnie moment, żeby wywierać presję na nich.
16: Pierwsze posiedzenie zespołu miało miejsce 26 maja, kolejne zapowiedziano dopiero we wrześniu. Teraz przypominamy, że już jutro na Wiśle odbędzie się 6. edycja Parady River Lights. Po zmroku rzekę wypełnią oświetlone łodzie i muzyka na żywo. Parada rozpocznie się w okolicach pomnika Syreny, a główna część wydarzenia wystartuje po 22 na Podzamczu. Również jutro w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się 10. bieg imienia Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta Warszawy. Uczestnicy zmierzą się z trasą prowadzącą na 30. piętro budynku. Organizatorzy zapowiadają także wystawę podsumowującą ostatnie 10 lat rywalizacji oraz pamiątkowe grawery.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
2: Pogoda w Warszawie.
16: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się słońca oraz chmur, a także tego, że raczej nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, choć może przelotnie pokropić. Natomiast w niedzielę szykuje się ładniejszy dzień ze zdecydowanie wyższą temperaturą.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
15: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Panie i panowie, to już jakby na to nie patrzeć, mamy z górki do rozpoczęcia kolejnego weekendu. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się państwu bardzo nisko i zapraszam na to piątkowe popołudnie do Radia Pogoda. A na dobry początek coś na wzmocnienie, no i coś, co sprawi, że w państwa żyłach krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Czabi Checker.

Przyznam się Państwu szczerze, że na mojej prywatnej liście przebojów polskich piosenek lat 80. ta piosenka jest naprawdę na bardzo wysokiej pozycji, bo w trzeciej, w pierwszej trójce. Halina Frąckowiak, to był rok 84, Tin Pan LA. 12 minut po godzinie 12. Przypominam, drodzy Państwo, że dziś po godzinie 14 program Moniki Tarki, czyli pogodne popołudnie. Tam między innymi Państwa ulubiony konkurs Ani Tak, Ani Nie. Zachęcam zawsze Państwa do wzięcia udziału w tej zabawie, bo emocji naprawdę nie brakuje. 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź. Wydaje się, że to dużo, ale nie mogą Państwo użyć w odpowiedzi ani słowa tak, ani słowa nie. A do wygrania dziś tak zwana nagroda gwarantowana. Jeśli Państwu by się dzisiaj lekko noga poślizgnęła, to nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, a nagroda główna to naprawdę wyjątkowa książka Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Konkurs startuje no mniej więcej o 16:30. A teraz piosenka, która tak naprawdę powinna być gdzieś przed północą grana w Radiu Pogoda, ale w to dzisiejsze piątkowe popołudnie również cudnie nam zabrzmi. Jak minął dzień, Krzysztof Krawczyk.

razem z Państwem w to piątkowe popołudnie delektuję się takimi niezwykłymi przebojami. No a już za moment pojawi się gwiazda, która dała nam się również poznać, drodzy Państwo, jako aktorka. Pojawiła się w słynnym filmie Akademia pana Kleksa. Jestem bardzo ciekawy, czy kojarzą już Państwo tą muzyczną postać. Jeśli tak, no to na jej wielki przebój na pewno Państwo zaczekacie. Zatem proszę zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Zdzisława Sośnicka, bez ciebie jesień, gdzie tam, drodzy państwo, do jesieni, a warto wspomnieć, że głos Zdzisławy Sośnicki także pojawił się w balladzie, w filmie Chudy i inni, słynną balladę z muzyką Wojciecha Kilara i tekstem Wiesława Dymnego. Właśnie zaśpiewała Zdzisława Sośnicka, która zresztą dała się również poznać państwu jako aktorka, zagrała w Akademii Pana Kleksa, zagrała tam smutną księżniczkę. A w Radiu Pogoda teraz pora na gwiazdę, która bardzo często przylatuje do naszego kraju na koncerty. Od 16 lat mieszka z rodziną w Austrii. Przed państwem Drupi.

0: Do widzenia, profesorze. Piosenka, którą nieraz pewnie państwo śpiewali kończąc szkołę, czy to podstawową, czy to średnią. Filipinki, do widzenia, profesorze, rok 1966. A do tych najpiękniejszych melodii powrócimy już za moment. Między innymi pojawi się Wojciech Młynarski, Anna Jantal, Irena Santora. Jeśli państwo nie mają jeszcze planów na dzisiejszy piątkowy wieczór, to po godzinie 13 będę miał dla państwa pewną propozycję i to nie do odrzucenia. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Morwiny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

budynko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Najpiękniejsze popołudnie tygodnia spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Na zegarach 13. Przed nami wiadomości.
11: W weekend na stacjach paliw taniej spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
11: Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
13: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
11: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. W Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
2: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenia, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przysłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
11: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
12: Pogoda.
11: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Dolnym Śląsku nawet 26 stopni, 21 na Mazowszu, 17 na Podlasiu. Deszcz może padać tylko na północnym wschodzie kraju.
10: To już prawie 4 minuty po godzinie 13. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na tą ostatnią godzinę w towarzystwie mojego głosu, jak to kiedyś ktoś ładnie określił. No, a na dobry początek Kalina Jędrusik, a już za kilka minut będę miał dla Państwa pewną propozycję na to dzisiejszy piątkowy, późno popołudniowy czas. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
9: Biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten,

cisza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: Żegnam.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Jadwiga Prolińska, nie patrz na mnie tak. 11 minut po godzinie 13, drodzy Państwo, skoro mamy piątek, no to po godzinie 18 w Radiu Pogoda rusza po tańcówkę, a tam cudowne dźwięki, które mam nadzieję zrelaksują Państwa po całym ciężkim tygodniu pracy, no i sprawią, że może, że ktoś z Państwa zwinie dywan i wskoczy na domowy parkiet, żeby zabawić się choćby przy takich piosenkach jak ta.

Albo przy dźwiękach Julio Iglesiasa. Gorąco Państwa zapraszam po tańcówkę z Radiem Pogoda. Startuje dziś, parę minut po godzinie 18. Proszę być z nami.

0: Urszula Sipińska, szalala, zabawa trwa. Zabawa również będzie, drodzy Państwo, przez cały poniedziałek, bo w poniedziałek pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. No właśnie, my chcemy Państwa zachęcić do takiej naszej wspólnej zabawy, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Do naszej zabawy mogą się Państwo zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, a do wygrania między innymi wspaniały, kultowy miś, tak, tak, to ten miś, który grał w filmie Stanisława Barei. Do tego jeszcze dorzucimy Państwu karty do gry Radia Pogoda i do tego jeszcze dorzucimy naszą piękną torbę Radia Pogoda. Trzy nagrody, jest o co walczyć, drodzy Państwo, zatem zachęcam gorąco do naszej zabawy. Można się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam odpowiadają Państwo na krótkie pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma Pan nic innego?
6: No mam, ale jak Pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Została ostatnia reklama.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

75. rok, Diabeł i Raj i Maryla Rodowicz w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Nie wiem, czy pamiętają Państwo również rolę Maryli Rodowicz w serialu Rodzina Zastępcza. Ona tam wcieliła się w rolę Ulki, siostrę głównej bohaterki, czyli Anki Kwiatkowskiej. 29 minut po godzinie 13, skoro tak filmowo i serialowo zrobiło nam się, no to teraz pora na wyjątkowego polskiego aktora. No zagrał, och, trudno wymienić jego wszystkie role. Wczoraj, drodzy Państwo, późnym wieczorem natrafiłem na jego film w telewizji, a mowa o filmie Konsul, gdzie zagrał u boku m.in. Marii Pakulnicz czy Krzysztofa Zaleskiego. Przed Państwem Piotr

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

Niezapomniane Neil Sedaka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 24 minuty będzie 14. To te niezapomniane melodie jeszcze przed 14 na pewno się pojawią. Wśród gwiazd zespół Vox. No i przyznam się Państwu szczerze, jedna z moich ulubionych piosenek. Rycz, mała rycz, no ale wcześniej Helena Majdaniec i Czerwono Czarni. Wojtek Babiarczyk, cudownego popołudnia i pięknego weekendu Państwu życzę.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wolnary!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Została ostatnia reklama.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
1: Kocham.
0: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
1: To łatwo powiedzieć.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Została ostatnia reklama.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
12: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A zanim posłuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii, posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jest 14.
13: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały Juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
14: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
13: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
15: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
13: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier.
16: Here obviously
13: Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
0: Pogoda.
13: 17 stopni maksymalnie na Podlasiu, 21 na Mazowszu, 24 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku. Dużo słońca, deszcz może popadać jedynie na północnym wschodzie.
12: Cztery minuty po godzinie 14. Witam gorąco, zapraszam serdecznie na piątkowe, pogodne popołudnie, które zakończy się. Wiem, że niektórzy z Państwa na to czekają. Naszą piątkową, pogodną potańcówką zaczniemy już o godzinie 18. Ale wcześniej będzie i konkurs, można będzie wygrać i książkę, i kubeczek Radia Pogoda. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. Będzie też dodatkowa zagadka dla Państwa, no i oczywiście najpiękniejsze melodie. A tradycyjnie zaczynamy od pozdrowienia, od kogo dzisiaj posłuchajmy.
16: Kłania się słuchaczka. Pozdrawiam panią Moniko i wszystkich ludzi, którym Radio Pogoda niesie radość, a jest ich wielu, od morza do Tatr i jeszcze dalej i dalej. Dzisiaj spotkałam wiele osób w tramwaju, we windzie, nawet na ulicy, uśmiechniętych, pogodnych. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
12: Dziękuję pięknie.
0: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Albano Romina Power Libertà na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, o czym pięknie Państwo dzisiaj opowiadali w pogodnym poranku o swoich sąsiadach. No właśnie, dzisiaj mimo woli albo tych sąsiadów odwiedzamy, albo wspominamy. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, wychowywałam się na typowym PRL-owskim osiedlu. Pamiętam sąsiadkę, która mieszkała na 4. piętrze i która zawsze schodząc po schodach albo wchodząc w górę, do góry, no bo przecież to były bloki jeszcze bez windy wtedy, zawsze sobie coś śpiewała, czyli taka bardzo pogodna osoba. Pamiętam też sąsiadkę z parteru, która siedziała przez cały dzień, jak było ciepło, w otwartym oknie, oparta na takiej poduszce. Rano wykładała tą poduszkę na parapet, opierała się na niej i spoglądała przez okno, a jak nie było tam sąsiadki, to na poduszce leżał jej jamnik. No i oczywiście to, o czym też Państwo często wspominają, jak się wpadało do siebie po szklankę cukru i zostawało się wtedy na godzinę u sąsiadki czy sąsiada, żeby jeszcze sobie poplotkować i pogadać, albo jak wysiadły korki, akurat nie mieliśmy zapasowych, to też stukaliśmy do wszystkich sąsiadów z pytaniem, czy akurat nie mają zapasowego, żeby pożyczyć. Co ciekawe, to święto jest dosyć młode, bo ono się narodziło we Francji w 1999 roku pod nazwą Fête de Voisins, no i ogarnęło, proszę Państwa, cały świat, tak się wszystkim spodobało. No i nic dziwnego. No ale stosunki sąsiedzkie bywają różne, bo czasami kończą się i tak.
1: Karol, podejdź na do płota.
2: A no co?
1: Podejdź, jak ja podchodzę.

0: Jednak wrócił Magda Umer na antenie Radia Pogoda. W porze obiadowej zaglądamy oczywiście do garnka. U Magdy Umer zawsze musiała być zupa. Mówiła, że to jest takie magiczne i takie psychologiczne zagranie. To, że w ogóle jest, że stoi sobie w garnku ciepła i pachnąca i że każdy z domowników wie, że po przyjściu do domu czeka na niego właśnie ten garnek z zupą. Często to była pomidorowa, u niej często żurek. Sama bardzo lubiła podobno zupę grzybową i opowiadała, że czasami, kiedy była bardzo zajęta, gotowała oczywiście na 2 dni, ale ten ciepły garnek z zupą zawsze gdzieś tam na kuchni musiał u niej stać. A u Państwa co dzisiaj na obiad? Zupa czy może coś innego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl. Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: 18.47.12.
12: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24.30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
1: Została ostatnia reklama.
18: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to z

0: Międzywojenny przebój w wykonaniu Hanny Banaszek na antenie Radia Pogoda. A teraz czas na inspiracje obiadowe od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Arkadiusz Lędzin. Pozdrawiam prowadzącą panią Monikę. Dzisiaj, ze względu, że jest piąteczek, dla mojej fifusi będzie podana zupka pieczarkowa, następnie sałatka z siedmiu warzyw z jogurcikiem naturalnym, delikatnym, pire ziemniaczane, jajeczko sadzone, przefiltrowana woda czysta z cytrynką. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor, całą ekipę Radio Pogoda. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję i życzę Państwu smacznego.

0: Dokładnie tydzień temu w Sopocie odbył się koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Usłyszeliśmy jego największe przeboje w wykonaniu polskich artystów. No, jednym się bardzo podobały te nowe wersje piosenek, inni mówili, że wolą oryginał, bo to za bardzo te nowe, za bardzo przekombinowane, ale jedno jest pewne, to zdecydowanie wzbudziło bardzo wiele, wiele emocji. Akurat parę statek zaśpiewali Sydney Pollack i grupa Sound and Grace. W tym roku nie tylko mamy 5. rocznicę śmierci Krzysztofa Krawczyka, ale też 80. rocznicę urodzin. No i w tym roku mija też 50 lat od występu Krzysztofa Krawczyka właśnie w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz pierwszy zaśpiewał Rysunek na szkle. Także jest dużo okazji do tego, żeby Krzysztofa Krawczyka wspominać. A my robimy to, proszę Państwa, wydaje mi się, w sposób niezwykły, bo szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli Państwo potrafią się ucharakteryzować na Krzysztofa Krawczyka, albo na przykład znają kogoś, kto jest bardzo do Krzysztofa Krawczyka podobny, to bardzo proszę pisać do nas na adres kontakt@radiopogoda.pl, bo szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli właśnie ktoś ze znajomych bardzo go przypomina, to koniecznie namówcie go albo ją, żeby napisał do nas. Przypomnę, kontakt@radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
0: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
0: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
0: Lidl. To się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
0: Co za dzień.
5: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
7: Radio Pogoda i piątkowe pogodne popołudnie. Już niedługo Herman Hermit, No Milk Today. Czy co mnie w tobie zachwyciło, Ireny Jarockiej? A na razie wiadomości. Jest 15.
8: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
8: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały dwie osoby. Tomasz Rochowski.
11: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
8: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
9: Co jest grane w Warszawie?
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już 12 i 13 czerwca Park Romana Kozłowskiego zamieni się w Muzyczne Centrum Warszawy podczas Dni Ursynowa. Na scenie wystąpią Kult, Myslowic, Dawid Kwiatkowski czy ich troje. Oprócz tego przewidziano strefy rodzinne, warsztaty, atrakcje dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną. Początek o 16.30. A w najbliższą niedzielę będziecie mogli wybrać się na turniej Futbolowa Kołowa Cup. To doskonała okazja do tego, by przeżywać emocje, kibicować ulubionym drużynom oraz dzielić radość z każdej bramki. Niezależnie od tego, czy jest się zagorzałym fanem futbolu, czy nie. Start o 9 przy Kołowej 24. Na koniec jeszcze Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga Południe zaprasza na zoegzotykę. Będzie to wystawa poświęcona faunie i florze. Zobaczymy węże, jaszczurki, mrówki, pająki i rośliny z całego świata. Start 7 czerwca o 10.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
8: Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami dłużej, tam miejscami może pokropić się deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie kraju.
7: W Radio Pogoda trwa piątkowe, pogodne popołudnie, które oczywiście zakończymy z przytupem, jak zwykle w piątek, mianowicie naszą piątkową pogodną potańcówką, która zacznie się już o godzinie 18. A tymczasem wracamy do najpiękniejszych melodii. Irena Jarocka za chwilę, co mnie w tobie zachwyciło, czy Herman's Hermits, No Milk Today, będzie też muzyczne wspomnienie Teresy Belczyńskiej.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

za chwilę w Radiu Pogoda Muzyczne wspomnienie Teresy Belczyńskiej, która urodziła się 29 maja 1935 roku. Była wspaniałą aktorką warszawskich teatrów, takich jak Buffo, jak Syrena, czy Teatr Rozmaitości. Wystąpiła też w kilku filmach, ale to, co robiła podobno najlepiej, to właśnie, proszę Państwa, śpiewanie. Zresztą skończyła Wydział Wokalny Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Chopina właśnie w Warszawie i specjalizowała się w śpiewaniu piosenek międzywojennych i w ich interpretacji. Miała wspaniałe warunki sceniczne, wysoka, szczupła, brunetka, wielki talent estradowy. Ludwik Sempoliński pod wrażeniem właśnie jej kunsztu, interpretacji tych piosenek międzywojennych, tak wspominał jeden z jej występów. Zachwycony byłem jej 15 czy 20-minutowym show opartym na wiązance międzywojennych piosenek w modnym stylu retro. Wykonanie na najwyższym poziomie, wyglądała na tle zespołu jak gwiazda pierwszej wielkości. U nas Teresa Belczyńska w piosence Sam mi mówiłeś, którą oryginalnie śpiewała Ardonka.

0: Absolutnie.
1: Wojciech Młynarski, absolutnie, chociaż może dzisiaj bardziej by pasowało. Jesteśmy na wczasach w związku z dzisiejszym wyjątkowym świętem. No właśnie, kto dzisiaj świętuje, to też będzie część takiej szybkiej zagadki dla Państwa, bo w rolę takiej właśnie osoby wcielił się Stanisław Tym w bardzo znanym polskim filmie. Proszę posłuchać.
2: Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca.
1: W takim razie w jaką rolę, czyli jaki zawód tak naprawdę wybrał dla siebie w tym słynnym filmie Stanisław Tym? 22 444 4004. Przypomnę, że jest to związane z dzisiejszym świętem.
3: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Została ostatnia reklama.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do mojego pytania o to, w jaką rolę wcielił się Stanisław Tym w tym słynnym filmie o statku płynącym po Wiśle.
1: Z tej strony Andrzej. Jeżeli chodzi o Stanisława Tyma, to oczywiście to chodzi o film Rejs, gdzie wcielił się w postać takiego człowieka do spraw kulturalno-rozrywkowych. Takie stanowisko kiedyś funkcjonowało w różnych takich placówkach. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzień dobry. Stanisław Tym w filmie Rejs wcielił się w postać słynnego kaowca. Nie każdy, proszę.
0: Dziękuję, oczywiście.
3: Jeżeli chodzi o Stanisława Tyma, w filmie Rejs Marka Piwowskiego pełnił zaszczytną funkcję kaowca.
0: Tak jest, proszę Państwa, a ta zagadka dzisiaj z tego powodu, że dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto. Dzisiaj dzień działacza kultury, albo jak to się dzisiaj mówi, animatora kultury, osoby bardzo ważnej w każdym środowisku. Pracują w domach kultury, na wczasach, w bibliotekach, w wielu innych miejscach, stowarzyszeniach, w klubach seniorów i dzięki ich pracy nasze życie jest bogatsze, ciekawsze. Dzięki nim oglądamy spektakle, koncert, uczestniczymy w koncertach, czyli po prostu zapełniają nam wolny czas. Także bardzo dziękujemy za waszą pracę i trzymamy kciuki, żeby dalej było tak pięknie, jak jest do tej pory.

Mówi się o tej piosence, że to pierwsza polska bossa nova. Muzykę napisał Mateusz Święcicki. Zresztą Czesław Niemen wykonywał go najpierw z grupą bossa nova, zanim nagrał właśnie ten utwór zespołu Akwarele w tej wersji, której słyszeliśmy. Ale w ogóle to pierwszym wykonawcą tej piosenki był Józef Ledecki, który bardzo krótko, ale jednak śpiewał z czerwono-czarnymi i brzmiało to tak.

że proszę Państwa, pierwsza polska bossanowa, zresztą doczekała się również wersji portugalskiej, była wykonywana jako standard jazzowy, także piosenka, która ma dosyć bogatą karierę muzyczną. A jeszcze przed 16 w Radiu Pogoda Mireille Mathieu, Padam Padam, czy Bunia z portretu Filipinek.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Reklama.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start.

0: BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Reklama. W Radiu Pogoda trwa piątkowe, pogodne popołudnie. Leni już za kilka minut zaśpiewa, słońce sobie lśni, ale na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 16.
7: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
7: Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
9: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
7: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
10: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
7: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
11: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
7: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
8: Co jest grane w Warszawie?
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Powszechnego. Możecie tam zobaczyć spektakl Trojanki. To nowoczesna interpretacja antycznego dramatu o wojnie i sile kobiet. Historia opowiadana jest tańcem i muzyką na żywo. Spektakle zaplanowano jutro o 19 i w niedzielę o 16. A my mamy dla Was bilety. By je zdobyć, ślijcie maile na adres bilety@konkurs.pl w tytule wpisując teatr. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Już 3 czerwca będziecie mogli wybrać się na stand-up Kuby Falskiego. Komik na scenie zaprezentuje program Bohater na miarę czasów. Nie ucieka w nim od trudnych tematów i swojej niepełnosprawności. Początek o 19 w Terminalu Kultury Gocław. A już w ten weekend Łazienki Królewskie zapraszają na obchody Dnia Dziecka. W programie znalazły się bezpłatne warsztaty, koncerty, spektakle i kreatywne zabawy. Początek o godzinie 10.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
7: Najbliższa noc z opadami deszczu, na zachodzie możliwe również burze. Na termometrach od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, przez 10 w centrum, 14 na zachodzie, do 15 nad morzem.
6: Pięć minut po godzinie 16:00, to jest piątkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, z naszą piątkową potańcówką, która wystartuje już za 2 godziny, po godzinie 18:00. Ale wcześniej, konkretnie o 16:30, zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. Przypomnę, że nagrodą gwarantowaną będzie niebieski kubeczek Radia Pogoda, a dodatkowo można wygrać książkę Jacka Laskowskiego o pracy komentatora sportowego w latach 90. dawno temu na Mundialu, czyli jak odkrywałem Amerykę. Już niedługo poproszę Państwa o zgłoszenia do tego konkursu.
8: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
6: Dzień dobry.

0: Malowana lala, Karin Stanek, przed nim dziecka. No to przypominamy sobie nasze lalki i misie, bo to były takie dwie główne zabawki właśnie z dzieciństwa. A propos misia, proszę Państwa, takie słynne polskie misie, co Państwu przychodzi do głowy? Misie nie chce, może ktoś z Państwa powie, tak, ale to nie o to chodzi. Koralgol na pewno. Jaki jeszcze? Miś z Zakopanego też. Co tam dalej? Uszatek. Biały miś, tak, dla dziewczyny z piosenki też, ale jest jeszcze jeden bardzo słynny miś.
1: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości.
0: Czyli słynny miś z filmu Miś i proszę Państwa, takie mini wersje tego misia, słomianego misia z misia można będzie wygrać właśnie w Dzień Dziecka na antenie Radia Pogoda. Wystarczy tylko wejść wcześniej na naszą stronę radiopogoda.pl i tam znajdą Państwo taki formularz zgłoszeniowy do tego konkursu. Proszę napisać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko. Tam trzeba też wpisać imię, numer telefonu do siebie, no i potem wystarczy czekać na to, aż my oddzwonimy do Państwa, nagradzając te najciekawsze Wasze wypowiedzi. To się będzie działo już w Dzień Dziecka na antenie Radia Pogoda. A mi się chce grać ładne piosenki dla Państwa. Smokey, don't play your rock and roll to me.

0: A ja nie proszę o list, tylko o telefon od tych z Państwa, którzy chcieliby wygrać książkę Jacka Laskowskiego Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, bo to jest nagroda główna w konkursie, ani tak, ani nie. A nagrodą gwarantowaną jest niebieski kubeczek z logo Radia Pogoda. Ale o Amerykę będę dzisiaj pytać w pytaniach w związku z tytułem książki pana Jacka, książki, którą mogą Państwo wygrać. Oczywiście czekam już teraz na Wasze telefony, nasz numer 22 444 44 04. Zapraszam.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
15: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
14: Herbaty szklanka mocna.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: nic mówić, proszę Państwa, ale ja już tutaj zaczęłam trochę potańcówkę wcześniej przy tej piosence. Abba, honey, honey, no nie można naprawdę przejść obojętnym obok takich przebojów jak ten. Za 29 minut 17 zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj witam serdecznie panią Kazimierę. Dzień dobry. Halo, halo, pani Kazimiero, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy.
0: Cieszę się. Pani Kazimiero, nie powiedziała mi pani, a właściwie ja nie zapytałam, skąd pani jest?
2: Mieszkam w Krakowie.
0: Pani Kazimiera z Krakowa, czyli dwa razy K. No dobrze, niech tak będzie. Ale my się będziemy przenosić, pani Kazimiero, do Ameryki, bo o to będę pytać dzisiaj w konkursie, dlatego że do wygrania jest książka Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, Jacka Laskowskiego. A ma już pani niebieski kubeczek Radia Pogoda, bo to jest taka nagroda na powitanie, że tak powiem.
2: Bardzo miło.
0: Pani Kazimiero, zadanie polega na tym, żeby pani dobrze odpowiedziała na 5 moich pytań i nie można używać w czasie tego konkursu dwóch słów, czyli tak i nie. No i trzeba się niestety z tym wszystkim wyrobić, mówiąc kolokwialnie, w 30 sekund. Czy jest pani gotowa?
2: Tak, jestem.
0: No to dobrze. Uwaga, zaczynamy. Czy Stany Zjednoczone leżą w Ameryce Południowej?
2: Prawdopodobnie.
0: To nie jest dobra odpowiedź, bo one leżą w Ameryce Północnej, pani Kazimierzo.
2: Ja powiedziałam prawdopodobnie.
0: No tak, ale to sugeruje, że mogą leżeć w Ameryce Południowej, a nie mogą leżeć w Ameryce Południowej, niestety.
2: Czyli już odpadłam.
0: No tak, pani Kazimiero, no niestety. Ale kubeczek oczywiście Radia Pogoda się należy, jak najbardziej, pani
2: Kazimiero.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Dobrego, dziękuję bardzo.
1: Ani tak, ani nie. W radiu.

potańcówki. To pan Wojtek też wie, zamienił się, proszę państwa, teraz w potańcówki. I te wspomnienia dawnych lat można odnaleźć, słuchając Radia Pogoda, w każdy piątek po 18. Dzisiaj również oczywiście serdecznie zapraszam. A jeszcze przed 17 na naszej antenie Iść w stronę słońca, słoneczna piosenka 2+1, czy Jackie Wilson i Reed Pettit. Radio

0: autopromocję.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.

0: piłki do Media Markt. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Piątek to tradycyjnie dość trudny czas na drogach, sporo kolizji i wypadków. Na początek Mazowsze, na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem doszło do zderzenia trzech samochodów dostawczych. Jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 między węzłami Bemowo a Lazurową doszło do awarii osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienie też na krajowej dwójce w miejscowości Strzyniec w Lubelskiem. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.

0: Wyprzedziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki.

0: włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
7: Radio Pogoda poleca się na piątkowe pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, m.in. Franka Sinatry, Jerzego Połomskiego czy Ewy Bem. Usłyszymy ich już za kilka minut. A na razie wiadomości. Jest 17.
8: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
8: Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
10: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
11: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
10: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
11: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
10: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
8: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu Zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
12: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
8: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
9: Pogoda.
8: W nocy na termometrach 5 stopni na Podhalu, 10 w centrum, 14 na zachodzie, 15 nad morzem. Możliwe opady deszczu, a na zachodzie również burze.
7: Już za godzinę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę. Na razie wracamy do najpiękniejszych melodii. Jerzy Połomski za chwilę zaśpiewa swój wielki przebój, bo z dziewczynami. No i oczywiście przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, jeżeli chcą być Państwo w paczce przyjaciół Radia Pogoda, to proszę koniecznie wysłać swoje zgłoszenie, korzystając z formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
7: Dzień dobry.

0: miłości i małżeństwie. Love and Marriage, Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Wspominałam o znanych polskich misiach, łącznie z Mi się nie chce, a państwo kontynuują ten temat.
1: Dzień dobry dla mojego kochanego Radia Pogoda, dla najwspanialszej pani Moniki.
0: Dzień dobry.
1: Jak rozmawiamy o misiach, to przypomniała mi się taka bajeczka z dzieciństwa. Co prawda nie była to bajeczka produkcji polskiej, ale radzieckiej. Aha. Niezależnie od rozmaitych ideologii, tytuł tej bajeczki był Miś Kuleczka. I naprawdę ten Miś Kuleczka był taki śliczny, kochany, ładny. Pamiętam, że miał takie śliczne oczka, ten Miś Kuleczka. Pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko, Andrzej z Krakowa.
0: Dziękuję panie Andrzeju, też pozdrawiam i teraz mi się przypomniał jeszcze jeden miś, absolutnie nie bajkowy, tylko prawdziwy, o którym też trzeba wspomnieć, bo to jeden z najsłynniejszych misiów, jeżeli nie najsłynniejszy w naszej historii, czyli miś Wojtek, który przeszedł razem z armią Andersa szlak bojowy, był też pod Monte Cassino i chyba to był jedyny niedźwiedź na świecie, który dosłużył się stopnia kaprala. No i jak przystało na żołnierza, lubił piwo, słodycze, a nawet palił, a właściwie zjadał żołnierzom papierosy. Przypomnę, że misia z misia z kolei można będzie zdobyć w Dniu Dziecka, czyli w poniedziałek na antenie Radia Pogoda. Szczegóły na naszej stronie radiopogoda.pl. A teraz Ewa Bem, która w misiu przecież śpiewała.

0: mówiłam Państwu, że do Klubu Pogodnych Ludzi, czyli do paczki przyjaciół Radia Pogoda, można się zgłosić wypełniając formularz, który znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl, ale można też zgłosić się dzwoniąc do nas pod numer 22 444 4004. I tak zrobił Pan Janusz.
1: Dzień dobry, chciałem zostać członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Z wyrazami szacunku, Janusz.
0: Ja do pana Janusza postaram się za kilka minut oddzwonić.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bądź Media Expert.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
16: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Rozumiem, że rozmawiam z panem Januszem.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
2: Panie Januszu, dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi do pana. Wyraził pan bardzo uprzejmą chęć bycia w klubie, ale nie powiedział pan jednej rzeczy, czyli dlaczego chciałby pan należeć do tej paczki przyjaciół Radia Pogoda.
1: Dlatego, że lubię przyjaciół, lubię dobrą muzykę, lubię dobrych prowadzących, a ponadto no często słucham już od 8 lat, a teraz jestem człowiekiem chorym, leżę w łóżku tak sporadycznie i słucham was od rana do rana, tak powiem.
2: Od rana do rana, to dobre.
1: Od rana do rana, tak, dokładnie.
2: A dlaczego tak skromnie pan o nas mówi, panie Januszu, że tylko dobra muzyka, dobrzy prowadzący, a nie wspaniali, najlepsi?
1: O, właśnie, to przepraszam.
2: Tak z przymrużeniem oka, tak. Oczywiście tylko.
1: Przepraszam.
2: Tak. Czyli mówi pan, że jest z nami od 8 lat, a jak pan trafił w takim razie na Radio Pogoda?
1: W telefonie przez przypadek czytałem dobrego radia i już tak pozostało.
2: A skąd pan jest w takim razie, że przez aplikację pan nas słucha?
1: Ja jestem ze Sława. Sława to jest lubuskie województwo nad jeziorem pięknym.
2: Tak się nazywa? Sława? Tak?
1: Tak, tak, tak, dokładnie.
2: Czy ktoś sławny pochodzi ze Sławy?
1: O nie.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Oczywiście, dokładnie. Wyjęła mi pani ZUS, pani Moniko.
2: No, ale słyszę, że pomimo tej sytuacji, o której pan opowiada, swojej życiowej, to jednak zachowuje pan pogodę ducha, bo też słyszę i radość w głosie i właśnie taki ma pan pogodny raczej, widzę, stosunek do świata.
1: To znaczy, no, tak, dokładnie. I takim zawsze byłem i takim sobie pozostałem.
2: Panie Januszu, no ja dzwonię oczywiście z taką informacją do pana. Mam nadzieję, że też wywoła uśmiech na twarzy. No,
0: witaj w klubie pogodnych ludzi.
2: Że witam
1: o, super.
2: W klubie.
1: Super. Dołączyłem do grupy.
2: Tak jest. Dołączył pan do grupy przyjaciół, do klubu pogodnych ludzi.
1: Kładę dłoń na serce. Dziękuję
2: pani. Ja również za to, że pan nas słucha i że pan jest z nami. Od rana do rana, jak zresztą pan sam powiedział.
1: Dokładnie.
2: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w takim razie, panie Januszu.
1: Dziękuję, panie Mniku. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście po prostu.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie snu.

0: Ze starych płyt, z pocztówek dźwiękowych, przeboje z lat 50., 60., 70. królować będą, proszę Państwa, po 18 w naszej cotygodniowej, piątkowej, pogodnej potańcówce, którą Państwo doceniają. Jak zresztą mówiła w tym tygodniu pani Ania, którą przyjęłam do klubu Pogodnych Ludzi, pani Anna, która nagrywa tańce latynoamerykańskie, ale nie tylko, ze Stefano Terracino.
1: Piątki potańcówki to jest naprawdę, to już jest szczyt marzeń.
0: Także zapraszam serdecznie. Dzisiaj nawet, proszę Państwa, będzie La Bamba w potańcówce z Radiem Pogoda. A my słyszymy się jutro po 14, więc do usłyszenia. Monika Tarka, przyjemnego wieczoru.
2: Reklama. Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
11: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
12: Wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy. Restauracja, klub, scena artystyczna, imprezy okolicznościowe, burleska i wiele więcej. Codziennie od 9 do 14 śniadanie już za 9 zł, a od 14 do 19 wybrane napoje dwa w cenie jednego. Wieczorem zatańczysz na naszych parkietach, zagrasz w bingo i zostaniesz gwiazdą karaoke. To nas odwiedził Ed Sheeran po swoim koncercie. Przypadek? Nie sądzimy. La Pose. Smak, który zapamiętasz. Przestrzeń, w której jesteś sobą. Mazowiecka 6/8.
13: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Została ostatnia reklama.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Wyjeżdżamy na drogi i hamujemy, bo na większości wylotówek w dużych miastach korki, czyli taki typowy piątek. Spore utrudnienie na A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, na szczęście brak rannych. Zablokowany pas szybki w kierunku Warszawy, wprowadzono tam przejazd pasem wolnym. Utrudnienie też na S8 między węzłami Bemowo i Lazurowa. Doszło do awarii osobówki, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku.

0: to promocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
10: W akcji 5.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: To jest Radio Pogoda o godzinie 18:00. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
3: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
5: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
3: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog

0: Alicja Kowalska.
1: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła. Żurek idzie najlepiej. Kanapki, batony energetyczne, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
0: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Zełenskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
2: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
0: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
3: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
0: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
4: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
0: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
5: W pociągach województwa małopolskiego, kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. W niedzielę czekają pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na mączce. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki.
8: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
6: Pogoda.
0: Jutro ciepło, bo od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Zachmurzenie jutro duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
8: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Została ostatnia reklama.
24: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Utrudnienie na czwórce na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Doszło do awarii ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Ruszył też remont autostrady A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace prowadzone są na prawym pasie trasy. Prowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Ten remont potrwa do października.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka Kazo.
4: Halo, a kto powiedział, że prezenty są tylko dla dzieci? Obudź w sobie dziecko i podaruj sobie chwilę radości w Teatrze Kwadrat. Z okazji Dnia Dziecka od 5 do 11 czerwca spektakle Moja Kochana Judy i Degustacja możesz zobaczyć 25% taniej. Na scenie m.in. Katarzyna Glinka, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Szymszajner i Andrzej Grabarczyk. Bilety dostępne na www.teatrkwadrat.pl oraz w kasie teatru. Do zobaczenia na widowni. Pozdrawiam, Michał Staszczak.
1: Została ostatnia reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama. Słuchajcie, Radia Pogoda. Jest godzina 19. Trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
6: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
7: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczący oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
6: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
7: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
6: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby

0: służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
1: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Feteszt. Mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
0: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynaczyk.
2: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
3: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
2: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
0: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalena Ty i Ukrainka Julia Storodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzje w tym zakresie podejmie zarząd PKOL-u.
4: Pogoda.
0: Sobota będzie ciepła, bo jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Będzie ciepło, ale ze sporym zachmurzeniem, ale także z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.

wujek Leon z funktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypia w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz czybitki zdobne w nich witki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
4: Szczegóły już wkrótce.
2: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 19 czerwca. Warszawa. Amfiteatr w Parku Sowińskiego. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's. Różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka lub jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Do

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Biały frak, biały znak, lancet błysnął jak ptak.

ostro tłem, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tłem, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tłem.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest, 100-krotka.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W sercu miasta rośnie czarodziejskie drzewo, które zna więcej historii, niż można sobie wyobrazić. Jedną z nich jest historia brzydkiego kaczątka, które musi przejść długą drogę, żeby odkryć, kim naprawdę jest.
2: Brzydkie kaczątko. Bajka na nowe czasy. W reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To wzruszająca interpretacja klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Premiera 30 maja w Teatrze Lalka. Bilety na teatrlalka.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Tomasz Konieczny, witam.
2: Witam, witam Panią i witam Państwa.
1: Aktor, śpiewak przede wszystkim, ale tak zaczęłam od słowa aktor, bo debiut miał Pan, mówiąc młodzieżowym językiem, gruby na ekranie. Jak to się dzieje, że kończy się szkołę aktorską i ma się taki debiut?
2: No ja miałem porządny. Porządny był, znaczy spotkanie było porządne, nawet nie porządne, tylko wspaniałym artystą. Bo chodziło o Andrzeja Wajdę.
1: Tak.
2: Ja ten debiut nawet miałem nie po zakończeniu studiów, tylko jeszcze w trakcie studiów był ten film kręcony. No cóż, tak się złożyło i jeszcze do tego otrzymałem ogromną wtedy niespodziankę, prezent od Andrzeja Wajdy, ponieważ on chciał wykorzystać mój wizerunek, mnie, jako Zbyszka Cybulskiego, prawda? Czyli chciał, żebym zagrał Maćka Chełmickiego z filmu Popiół i Diament, legendarnego filmu, gdzie Zbyszek Cybulski rozpoczął swoją ogromną karierę tym właśnie filmem, postacią Maćka Chełmickiego. Ja wtedy zgłębiłem cały życiorys Zbyszka Cybulskiego od początku do końca i to była ta właśnie ogromna korzyść. No i druga korzyść, która pozostała mi po tym spotkaniu z Andrzejem Wajdą, to była wieloletnia korespondencja listowa. Mam te listy, przechowuję jak relikwie, napisane odręcznie przez Andrzeja Wajdę, który zawsze odpisywał na listy. Czasami chwilę trzeba było zaczekać, ale zawsze odpisywał. Ja poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, że mam taką korespondencję.
1: Mm-hmm. No to jak to się stało? Tutaj aktorsko zaczynał pan naprawdę z wysokiego C, mówiąc muzycznie. To jak to się stało, że jednak ta muzyka wygrała i że jednak chyba częściej słyszymy pana niż oglądamy na ekranie?
2: No, z ekranem jakby skończyłem już, chyba że jest to ekran MetHD albo jakiegoś innego portalu streamingowego, który nasze opery, nasze spektakle gdzieś tam emituje. Ja zrobiłem tak naprawdę wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać i ten zawód jednak mnie wybrał i kazał mi los pozostać przy tym zawodzie. Pojechałem na studia do Niemiec, na stypendium do Drezna, żeby wykluczyć możliwość zostania śpiewakiem operowym. No i tak się złożyło, że już w trzecim miesiącu pobytu na tych studiach, na tym stypendium w Dreźnie zgłosiła się do mnie opera w Lipsku. Ja pojechałem na przesłuchanie i otrzymałem jedną z głównych ról w Prodanej Neweście Smetany. No i tak już zostało. To było na początku oczywiście karkołomne, bo głos był gdzieś tam kształcony osobno, ta moja technika aktorska osobno. Mhm. Technika aktorska była realizowana, była kształcona pod kątem filmu, czyli bardzo niewielkie takie poruszenia, spojrzenia, jakieś takie rzeczy, a tu na scenie operowej trzeba wykonać duży gest.
1: Mm-hmm.
2: No i to była pierwsza bolączka, pierwszy taki element, z którym musiałem się zmagać na początku mojej kariery. I tak spokojnie, powolutku rozwijałem sobie te nowe środki wyrazu, polips.

0: Gdańsku była Lubeka, tam już śpiewałem same główne role, potem po Lubece był Mannheim, również same główne role i potem Düsseldorf jako taki teatr stały, a potem już zostałem wolnym strzelcem tak zwanym, z dużym debiutem w Operze Wiedeńskiej i konsekwencjami tego debiutu, bo to się rozpoczęła wtedy rzeczywiście światowa kariera. No i tak zostało, a co do aktorstwa, to proszę mi wierzyć, ja pewnie nie byłbym aktorem, gdyby nie fakt, że byłem po prostu przed mamy posłany rok wcześniej do szkoły. Ja chciałem studiować reżyserię jako młody człowiek i zdawałem sobie sprawę po kilku tam konsultacjach na Wydziale Reżyserii Teatralnej, że po pierwsze nikt mnie z Łodzi do Krakowa ani do Warszawy na reżyserię teatralną nie przyjmie, a po drugie, że jestem za młody, że jestem zbyt, że tak powiem, młodym człowiekiem, żeby studiować reżyserię. No wymyśliłem sobie aktorstwo i rzeczywiście to aktorstwo ukończyłem. Zagrałem kilka fajnych ról w różnych produkcjach teatralnych, ale również w produkcjach teatru telewizji. Mhm. W filmie u Andrzeja Wajdy jeszcze kilka było innych filmów, jakiś tam epizod w Ogniem Mieczem i takie tam różne historie, z których teraz po latach, jak gdzieś tam spotykamy się z znajomymi, to sobie żartujemy, czy cytujemy, czy puszczamy. Nawet ostatnio jakiś kolega puścił mi film, którego nie widziałem nigdy. To był film, w którym grałem chyba świadka na ślubie. Nie wiem, czy to nie była ekstradycja. Nie wiem, w każdym razie są też takie materiały, których pewnie nigdy jeszcze nawet w życiu nie widziałem. I czy ja żałuję, pewnie takie pytanie też by pani postawiła, tego, czy robię teraz to, co robię. No nie żałuję, dlatego, że na scenie operowej mam do czynienia z dużo większą wyrazistością, możliwością interpretacji, z dodatkowym elementem, jakim jest muzyka. Ten mój gest szeroki, ja bardzo go lubię, ja używam go chętnie. Czuję się na scenie operowej rzeczywiście jak ryba w wodzie.
1: Ja cały czas jakby zastanawiam się i o to chyba chciałabym dopytać, bo powiedział pan, że pojechał pan wykluczyć to, że pan będzie śpiewał na scenie operowej. Co to znaczy? Dlaczego wykluczyć?
0: No bo mnie się opera w Polsce nie podobała. Aha. Ja wszedłem do Teatru Wielkiego, czy to było w Łodzi, czy to było w Warszawie i jako młody aktor, taki nowocześnie nastawiony do życia i do tej sztuki, którą chcę uprawiać, po prostu w pąsach wychodziłem ze wstydu, bo oni tam stali na tej scenie, duzi ludzie, tacy rozbudowani, już nie chcę mówić, używać innych sformułowań, statyczni, nic nie robiący, to było po prostu, był obciach. Tak ja to odbierałem przynajmniej wtedy, może młody, głupi, prawda? Jedyna opera, która mi się tak naprawdę podobała, to był Ubu Rex, Król Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, opera Krzysztofa Pendereckiego z wspaniałą scenografią i reżyserią Starowiejski to robił. I to był właśnie ten moment, gdzie pomyślałem sobie tak, a kurczę, to może jednak coś być ciekawego. No a potem po wyjeździe do Niemiec, jak już tam pojechałem, żeby właśnie wykluczyć tę możliwość bycia śpiewakiem, bo ja byłem takim pokornym cielem, co dwie matki z się, jak już zacząłem gdzieś tam się uczyć śpiewu w Polsce, bo się zacząłem rzeczywiście dość wcześnie, no to mówię, to muszę przynajmniej być pewien, że to nie jest dla mnie. Bo mówiło mi kilka osób, między innymi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, Edward Kamiński, mówił mi: ja wiem, że ty kochasz teatr, ale i tak na życie będziesz zarabiał śpiewaniem. Ja mówię tak, jedzie mi tu czołg, tak. No więc pojechałem do tego Drezna na stypendium, żeby po prostu mieć to odhaczone, albo żeby nie pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłem, prawda? I tak jak mówię, po 3 miesiącach, no... Tak się złożyło, że był pierwszy angaż, potem był drugi angaż, potem był angaż na stałe, potem były kolejne angaże, potem się okazało, że jestem w ogóle głosem wagnerowskim, co mnie już totalnie zaskoczyło, bo to była jakby zupełnie dla mnie obca, zresztą nie mówiłem wtedy po niemiecku, dopiero się uczyłem. No i tak już zostało, znaczy zacząłem potem, będąc w Lubece, zacząłem się uczyć partii Oresta w Elektrze, to była moja pierwsza niemiecka partia, a potem kolejnych partii i okazało się, że no Wagner chce koniecznie chcę Wagnera. Podoba mi się to. Podoba mi się również sposób narracji, jaką prowadzi, to jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o słowa, Ryszard Wagner w swoich utworach. Odkryłem też Ryszarda Straussa właśnie dzięki Elektrze. I tak już to zostało. Znaczy zacząłem drążyć, zacząłem się uczyć Wotana. Potem zmieniłem ten teatr na teatr w Mannheim, Narodowy Teatr w Mannheim, który już grał bardzo dużo Wagnera, między innymi Tristana, mojego pierwszego, zaśpiewałem właśnie w Mannheim. jeszcze wtedy nie w postaci Gorvenala, którą teraz kreowałem w Metropolitan Opera czy w Barcelonie, tylko w postaci Króla Marka, czyli w basowej partii. Potem był Parsifal, w którym pozwolono mi najpierw śpiewać taką mniejszą rolę Titurella, a potem już Amfortasa. No i potem był Wotan. Już pierwszy Wotan był w wieku 29 lat. Wotan to jest taka partia mamucia, jedna z najdłuższych partii w ogóle w historii literatury, najpoważniejsza. W tej chwili Wotan jest dla mnie jak członek mojej rodziny. Zaśpiewałem Wotana w Walkirii w 21 różnych produkcjach operowych, więc jestem troszeczkę takim weteranem, jeżeli chodzi o ten repertuar i te partie. Oczywiście ja nie mówię, że zaśpiewałem wszystko, czy wszystko mi się udało osiągnąć. Są jeszcze pewne elementy, które gdzieś tam chciałbym dołączyć do tego mojego kalejdoskopu. Ale bardzo dużo już z tego zrealizowałem. Bardzo, bardzo wiele. W tej chwili w zasadzie bawię się nowymi interpretacjami, nowymi możliwościami, jakie mogą się pojawić przy kolejnych produkcjach. Tak też zresztą było z Pierścieniem Nibelunga, bo przecież tych produkcji bardzo, bardzo wiele i w każdej produkcji można było wypróbować troszeczkę coś innego, inną troszeczkę interpretację. Zawód jest ciekawy, jest generalnie takim zawodem, który się w zasadzie nie nudzi. Nawet jak mamy powtórzenie tych, no w tej chwili w Metropolitan Opera śpiewaliśmy 7 spektakli plus jeden dodany przez dyrektora, dlatego że to było tak dobrze sprzedane wszystko. I muszę powiedzieć, że to wcale nie zmęczyło mnie, czy nie spowodowało jakiejś takiej nudy, jakiegoś zniechęcenia. Przeciwnie, właśnie z każdym spektaklem gdzieś tam coś nowego się pojawiało i no, jestem bardzo zadowolony, że mam te dwie serie Tristana i Izoldy w tej chwili za sobą. Ja bardzo lubię śpiewać partię Gorvenala w Tristanie. To jest taki współczujący przyjaciel Tristana, który próbuje go w trzecim akcie za wszelką cenę ratować w jego agonii. Cierpi razem z tym Tristanem i dlatego lubię te partie śpiewać. Są niektóre partie, których nie lubię, mniej lubię, a tego Gorvenala bardzo, bardzo lubię śpiewać.
1: Czy to jest tak, że jak już pan zaśpiewa daną operę wiele razy, daną partię, to jeszcze ją pan lubi, czy już pan sobie myśli o tym, że kurczę, już bym mógł tego jednak nie śpiewać?
0: To wszystko zależy od tego, jaka to jest partia. No, są takie partie, których generalnie nie lubię śpiewać, czy nie lubiłem nigdy, albo się do nich zraziłem. Do takich partii właśnie należy Teleramunt w Lohengrinie. Ja miałem bardzo dobry debiut w Dreźnie, potem były spektakle w Paryżu i potem było gdzieś Bayreuth. I to Bayreuth bardzo mnie sparzyło w tej roli. Ja nie lubiłem tej produkcji, nie czułem się dobrze i od tamtego czasu w zasadzie nie śpiewam tej partii. Znaczy zdarza mi się gdzieś tam pojedyncze spektakle zaśpiewać, ale nie jest to moja ulubiona partia. Podobną partią jest na przykład Pizarro w Fidelio Beethovena. To również jest taka partia, którą ja traktuję jako troszeczkę, no, coś komercyjnego, prawda? Coś, co robię, no bo to jest mój zawód. Alberysia, na przykład Alberyka w Pierścieniu Nibelunga też już od paru ładnych lat nie śpiewam. Ostatni mój występ w tej partii, pożegnanie z tą partią było w 2019 roku w Metropolitan Opera. Zresztą to był ogromny sukces, który potem zaowocował wieloma angażami w Met. I tego też nie śpiewam. To jest też już jakby pozostawiam poza sobą. Ale takie partie jak Wotan, na przykład Borys Godunow, którego ostatnio śpiewałem, czy właśnie Gorvenal. To są partie, które absolutnie jestem ciekawy nowego rozdania, nowej propozycji, nowej interpretacji. Czasami się oczywiście zrzymam, jak mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie odlecianą reżyserią, albo taką reżyserią, która nie stawia na pierwszym miejscu dzieła, tylko właśnie gdzieś tam jakieś przemyślenia reżysera, to wtedy się zrzymam mocno. A tak to po prostu lubię to, lubię powtarzać. To jest powtarzalność, to jest też część tego zawodu. Mhm. To jest bardzo ważny element pracy w tym zawodzie.
1: Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi się na scenę? Nie dość, że tyle ludzi jest przed panem, to jeszcze cała orkiestra obok, bardziej z tyłu. Nie ogarnia jakaś panika wręcz?
0: No nie, to było ciekawe, bo w zasadzie od początku mojej kariery ja nigdy nie miałem poczucia właśnie jakiegoś problemu. Chociaż z wiekiem przychodzi pewna refleksja i rzeczywiście z wiekiem ta trema jest coraz większa. To jest w sumie niesamowite. Troszeczkę pozbawione takiego racjonalnego pomysłu, czy dlaczego tak jest. No ale tak jest. No, może człowiek się czuje coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robi. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Trema jest. To trema jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Tego się nie da opanować, ale na pewno nie jest to trema przed tłumami. Tak bym tego nie nazwał. To jest trema bardziej przed tym, żeby nie zrobić czegoś niedobrego, prawda? Żeby się nie zbłaźnić gdzieś tam. To z tym się bardziej wiąże. Poza tym w miarę lat ja rzeczywiście coraz bardziej chyba zdaję sobie sprawę z problematyki czy trudności poszczególnych partii, które już wcześniej śpiewałem i które śpiewam. Jestem coraz bardziej świadomy i to też powoduje takie spojrzenie inne troszeczkę na tę problematykę.
1: Mówi pan, że jest pan jakby coraz bardziej świadomy i zastanawiam się tutaj trochę w kontekście głosu. Czy pan też na przykład zauważa, że pański głos się zmienia?
0: Głos się zmienia rzeczywiście całe życie. No, głos ludzki to jest część naszego ciała, czyli to ciało się zmienia, jak wiemy, w ciągu życia. Aczkolwiek głos jest takim organem, który bardzo mało się zmienia, jeżeli chodzi o takie brzmienie. Natomiast to, co ja czuję, to czuję różne sposoby potraktowania tego głosu, czy głos inaczej się we mnie układa, czy no też w miarę rozwoju technicznego, czyli zdobywania kolejnych stopni tamtego rozwoju technicznego, tego warsztatu, no też ma się inny jakby, to obciążenie głosu jest inne, no jak to, o ile na początku to wszystko idzie tak na żywioł, po prostu człowiek chce wszystko wyśpiewać i produkuje się tym głosem w pełni cały czas i potem może się nie zdziera, ale no, może jest to po prostu na 100%, prawda? Człowiek chce na 100% się zaprezentować, no i potem musi odpoczywać. Oczywiście ta regeneracja w młodym wieku też następuje dużo szybciej niż jak człowiek już parę lat ma. A teraz, jak jestem w moim wieku, no to ja już widzę, że gdzie tylko można, to staram się oszczędzać, prawda? Oczywiście są bardzo ważne elementy partii, które trzeba wyeksponować, ale tam, gdzie można coś ciszej zaśpiewać, czy powiedzieć wręcz, tak recytować, to robię. To jest bardzo ważne również w utworach Wagnera, bo utwory Wagnera są po części pewną melorecytacją.
1: Powiedział pan, że trochę jakby to Wagner pana wybrał. To trzeba mieć odpowiednie warunki również głosowe, żeby właśnie spełniać się w tej interpretacji? Czy to jednak jest taka cecha osobowościowa, że to jednak pan poczuł tę muzykę i dlatego panu tak świetnie idzie?
0: No to są obydwie te sprawy. Mianowicie, żeby śpiewać Wagnera, trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni rodzaj głosu. No i Wagner sam przecież pisał na różne rodzaje głosów. Napisał na bas barytona, pisał na tenora, pisał na wysoki sopran, pisał na niski sopran, dramatyczny, mniej dramatyczny. Także to rozróżnienie następuje już tak samo z siebie, prawda? W stosunku do poszczególnych partii. No to, co wyróżnia głosy tak zwane wagnerowskie, to jest z pewnością wolumen, albo pewien zespół alikwotów, czyli takich składowych głosu, które pozwalają temu głosowi być ponad orkiestrą. Pozwalają się jakby, ja nie lubię tego określenia, przebić się przez orkiestrę, bo to w ogóle nie chodzi o przebijanie, ani gdzieś tam tłoczenie się z tą orkiestrą, ani przepychanie. Chodzi o to, że ten głos istnieje pomimo całego składu orkiestrowego, dużego nawet, ten głos po prostu jest w stanie być obecny. Mhm. I to jest rzeczywiście pewien, to się wiąże z organiką, z organicznością tego, bardzo jest to indywidualna cecha. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie zamiłowanie do właśnie melorecytacji, czy do gotowość do zrozumienia tego tekstu w pełni. Bo nie da się Wagnera śpiewać, nie rozumiejąc, o co chodzi. To tak jakby się grało Hamleta, I po prostu mówiło się być albo nie być, to jest pytanie i po prostu nie robiło się z tym nic, nie rozumiało się tego tekstu, to trzeba rozumieć. To musi być zrozumiałe i rzeczywiście Wagner też wymaga w wielu swoich partiach bardzo ścisłej, może nie ścisłej nawet, tylko bardzo precyzyjnej interpretacji. Są takie partie, które w ogóle żyją z interpretacji, dlatego taka partia jak partia Wotana jest bardzo dyskutowaną partią, bo Wotan potrafi być śpiewany bardzo różnie przez bardzo różnych śpiewaków. I to w historii tego utworu na przestrzeni tych 150 lat, bo tyle minęło od prapremiery Pierścienia Nibelunga, byli bardzo różni koledzy, bardzo różnie Wotana śpiewający. Nawet są takie opracowania, gdzie jest mowa o tym, że partia Wotana żyje z interpretacji śpiewaka.
1: No i właśnie teraz, skoro już tutaj jesteśmy przy Wagnerze, to też będziemy mogli usłyszeć w lipcu w Polsce.
0: Tak.
1: To zastanawiałam się, dlaczego pan zdecydował się na to, żeby włożyć tyle energii i zaangażowania w to, żeby taki festiwal jak Baltic Opera Festival w Polsce powstał?
0: No, festiwal narodził się z pobudek bardzo ideowych w pandemii, czyli w roku 2020. Pozbawiono nas pracy. Ja szukałem wtedy usilnie możliwości organizacji występów, nie tylko dla mnie, tylko dla w ogóle kolegów freelancerów. Mhm. Myśmy po prostu zostali pozbawieni takich podstawowych praw, prawda, które były nam przynależne, a też nikt nie wpadł na pomysł, żeby w jakiś sposób jednak rekompensować te straty poniesione. Straty były ogromne. Mhm. I ja wtedy szukałem tych możliwości, a skontaktował się ze mną niejaki kolega Peter Svensson, tenor wagnerowski, niestety świętej pamięci już w tej chwili, który miał taką ambicję, żeby zorganizować festiwal wagnerowski na granicy austriacko-czeskiej. Rzeczywiście on doprowadził do tego, a na festiwalu wystąpili bardzo renomowani artyści. Potem zaczęły się problemy, bo się okazało, że tam nie ma żadnych pieniędzy, nie ma funduszy, więc z tej pomocy artystom, freelancerom zrobił się taki benefis mimowolny, gdzie ci artyści nic nie zyskali na tym, jeżeli chodzi o te sprawy egzystencjalne. Ja wspominam miło to wszystko, co tam się wydarzyło. Ja wtedy pomyślałem sobie, myśmy występowali w takim betonowym amfiteatrze na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie. Mhm. Miejscu kompletnie nie nadającym się do grania opery. I pomyślałem sobie, mój Boże, i tutaj można zrobić coś takiego, można dwa razy zagrać Latającego Holendra, dwa razy Tristana, a my mamy Operę Leśną, miejsce, które było dedykowane graniu opery od 1909 roku. To miejsce jest wspaniale wyremontowane 2010-2012, zadaszone w tej chwili, więc tym bardziej to ryzyko pokazania tam tych tytułów nie jest jakieś bardzo duże. Myśmy rok temu mieli drobny deszcz w Salome i z powodzeniem udał się ten spektakl, można było go grać. I my tam opery nie pokazujemy, więc zacząłem działać, zacząłem się kontaktować z decydentami. Najpierw próbowałem w Trójmieście z władzami lokalnymi, tam niestety nie było żadnego zainteresowania, boleję nad tym, więc udałem się do Ministerstwa Kultury i zacząłem rozmawiać z urzędnikami w Ministerstwie Kultury i rzeczywiście okazało się, że jest duże zainteresowanie, że jest chęć, szczególnie ze strony ówczesnego wiceministra kultury, który pochodził z Gdańska i który jest melomanem i wagnerianinem, do tego jak się okazało potem. Mhm. I on wręcz mówił, mowa tutaj o Jarosławie Selinie, że panie Tomaszu, pan mi z nieba spadł, bo ja chciałem od dawna ten festiwal zrealizować. Więc to nie była moja opcja polityczna, muszę to jasno powiedzieć. Natomiast jak ja się czegoś zabieram się za coś, to jakby, to potem jestem śpiewaniem, prawda? To nie spocznę, dopóki nie wypróbuję wszystkich możliwości. Dopiero potem odłożę to ewentualnie. Więc rzeczywiście tam to, co zadeklarowało ministerstwo wówczas, to wszystko zostało spełnione, aczkolwiek nie w roku 2021. Mhm. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem 2023. Organizację nad festiwalem przejęła Opera Bałtycka. Myśmy doprowadzili do tego, żeby Opera Bałtycka była instytucją współprowadzoną przez Skarb Państwa, co było oczekiwanym faktem przez Operę Bałtycką i przez Urząd Marszałkowski. No i zaczęliśmy ten festiwal realizować. Festiwal oczywiście wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, ale również ludzkich. I ja muszę powiedzieć szczerze, że w tej chwili te 4 lata, ja w zasadzie nie ma miesiąca, kiedy nie chciałbym rzucić po prostu papierami i już więcej tego nie robić. Tak jest trudno. Tutaj chodzi szczególnie o pozyskiwanie środków finansowych. Wiadomo, że kultura w naszej części świata no, jest utrzymywana przez państwo, przez środki publiczne. I tutaj mówię, no, ogromny szacunek dla Orlenu, który postanowił nas wspierać w perspektywie trzyletniej. Ogromny również szacunek dla marszałka Pomorskiego, który zadeklarował zaraz po pierwszym festiwalu wsparcie dla festiwalu w wysokości 1 000 000 zł corocznie bez perspektywy, czyli w perspektywie wieloletniej, bez ograniczenia. No i Ministerstwo Kultury, które jakby, które najbardziej mozolne są te nasze rozmowy, dlatego że ministerstwo przyznaje te środki z roku na rok i to niestety bardzo nam utrudnia naszą pracę. Kontraktowanie artystów na za 2 lata, za 3 lata, my powinniśmy na, za 4 lata już w tej chwili kontraktować artystów. Mhm. Staje się bardzo mozolne, trudne, uciążliwe, no ale robimy to, ponieważ ja się przyznam pani i państwu, że to, co mnie przekonuje do tego projektu, to jest taka niezwykła autentyczność tego miejsca, niezwykła akustyka, również ten kanał orkiestrowy, który nie został zniszczony po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej, jest taki, jaki stał wcześniej. Tam wielkie legendy występowały w tym miejscu przed II wojną światową. Festiwal był nazywany Bayreuth Północy i my po 80 latach udało nam się reaktywować to miejsce na potrzeby grania opery. Na razie z sukcesem dużym. Mogę się pochwalić też tym, że mamy na festiwalu publiczność bardzo różną, niekoniecznie takich zajadłych melomanów, którzy w tej chwili w Bayreuth czy w Salzburgu są też w podeszłym wieku już. Więc to jest też ogromny problem, który nas, ta zmiana pokoleniowa, która będzie, która nadchodzi. U nas ta publiczność jest młoda, ona przychodzi czasami z plaży, ludzie są zaciekawieni, chcą zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią, co to takiego opera, prawda, bo dużo tych ludzi jeszcze nigdy nie było w operze. I to jest absolutna element dodany, to jest wielka korzyść, wielka, dla mnie osobiście wielka radość. Zresztą koledzy za granicą na różnych festiwalach zazdroszczą nam tej publiczności, takiej młodej. Ale z drugiej strony też środowisko, moje środowisko operowe bardzo nas wspiera. W komitecie honorowym tego festiwalu mamy bardzo wielu dyrektorów najważniejszych instytucji operowych na świecie, w tym dyrektora MET Petera Gelba, czy dyrektora Opery Wiedeńskiej Bogdana Rosicza, czy Dominika Meyera, byłego dyrektora Wienerstadtu i również La Scali, czy Katarzynę Wagner, która jest dyrektorką naczelną, intendantką Bayreuth Festspiele. Więc liczymy na tych ludzi. Ja też pochwalę się, mieliśmy koncerty promujące festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie 30 marca, 1 kwietnia. W koncercie 30 marca w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wystąpiła z nami cała moja obsada Tristana. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest prestiż, no, obsada najlepszego teatru operowego na świecie zgodziła się wesprzeć te moje poczynania, ponieważ wierzą w tę inicjatywę. Wierzą, że to jest potrzebne, właściwe i że trzeba to robić. Mieliśmy Liz Davidsen, o której się mówi głos stulecia, Jekaterynę Gubanową, osobę, która zjadła zęby na śpiewaniu Wagnera, Michaela Spiersa, który był śpiewakiem roku dopiero co, baritenora, który śpiewał Tristana, Ryana Spidogreena, który w tej chwili jest taką wschodzącą gwiazdą Metropolitan Opera w moim fachu, w fachu basbarytonowym. Ci wszyscy koledzy byli na miejscu, śpiewali za nim. Mało tego, mieliśmy na tym koncercie śpiewającą wspaniale Toskę Aleksandrę Kurzak, która w tym czasie śpiewała 2 partie w Metropolitan Opera. Mieliśmy Piotra Buszewskiego, który śpiewał Alfreda w Trawiacie i który zresztą wystąpi na festiwalu w tym roku. Mieliśmy również Monikę Radecką, bardzo zdolną, młodą sopranistkę, która jest w tej chwili w zespole Opery Wrocławskiej. Monika Radecka będzie śpiewała jedną z głównych ról na festiwalu. Mieliśmy również Andrzeja Jagodzińskiego, naszego wspaniałego, legendarnego jazzmena, który łączy Chopina i w ogóle muzykę klasyczną z jazzem. Te koncerty były bardzo atrakcyjne. Myśmy nie mogli ogłosić koncertu 30 marca publicznie, bo byśmy się nie pędzili od ludzi, którzy mieli ochotę przyjść na to wydarzenie. No i powołaliśmy do życia w Ameryce organizację amerykańską, American Friends of Baltic Opera Festival, organizację, która ma nas wspierać, która ma również zbierać środki na festiwal z tych prywatnych funduszy amerykańskich. Po prostu Amerykanie znają to w ten sposób, wiedzą, że kulturę wysoką trzeba wspierać prywatnie. My tego kompletnie nie znamy. To jest nieznane na naszym rynku. Ja chciałbym to zmienić. Zresztą jest to po myśli również urzędników Ministerstwa Kultury, którzy zawsze się mnie pytają, na co z prywatnym sponsoringiem. Ja mówię, panie ministro czy panie ministrze, a co z prawodawstwem podatkowym, które umożliwi odliczenia dla prywatnego sponsora, bo na razie nic nie mamy takiego. No i wtedy się ta dyskusja oczywiście kończy. Także tutaj też będę apelował do polityków. Stwórzcie państwo takie prawo, które będzie nam umożliwiało pozyskiwanie prywatnych funduszy, prywatnych sponsorów. Oni naprawdę są w tej chwili gotowi po tym najedzeniu się już w świetnych knajpach, po wyjazdach we wszystkie możliwe strony świata. Ci ludzie będą teraz zainteresowani wspieraniem tej wysokiej kultury, wysokiej sztuki, no bo taka jest kolej rzeczy. To robią ludzie na świecie, uczmy się od nich, prowadźmy to. Więc ta działalność moja w tej chwili jest taka bardzo wielotorowa, ale przynosi skutki, prawda? Potem mieliśmy koncert również w Wiedniu 8 kwietnia w Ambasadzie Polskiej. To już drugi taki koncert. Rok temu też taki koncert promujący festiwal się odbył. To i ogromne podziękowania dla pana ambasadora Zenona Kosiniaka-Kamysza za to, że wpuszcza nas do siebie, do ambasady i że tam możemy zaprezentować festiwal. Pojawiają się recenzenci, pojawiają się krytycy, piszą o Polsce w superlatywach, chwalą, mówią o tym, opowiadają o tym wspaniałym obiekcie, jakim jest Opera Leśna, z którego Sopot jest dumny, a my możemy być jako Polska jeszcze bardziej dumni, wydaje mi się. No i jeżeli chodzi o polskich śpiewaków, to w ogóle powinniśmy być dumni i bladzi, dlatego że w tym roku w Metropolitan Opera 7 Polaków w głównych rolach. To jest absolutny ewenement.
1: No tak, ale tak sobie myślę też o tym, że skoro Polacy występują właśnie w Nowym Jorku, w ogóle na świecie, to czy to jest w pewnym sensie ucieczka z Polski?
0: No, ta ucieczka jest wymuszona i ona jest wymuszona warunkami egzystencjalnymi. To jest kolejny apel do polityków. Jeżeli za chwilę czegoś nie zmienimy i instytucje kultury, w tym opery, nie zostaną odpowiednio dofinansowane, no to stracimy wszystkich utalentowanych młodych ludzi. Dlatego, że oni, my jeszcze, moje pokolenie jeszcze jest związane troszeczkę ideowo z naszym państwem. My chcemy robić coś jakby z Afriko, ekstra. Chcemy promować Polskę, chcemy robić coś dla Polski.
1: W czynie społecznym.
0: W czynie społecznym, no, czy prawie w czynie społecznym. Natomiast ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, oni już nie mają takich imperatywów. Oni chętnie to zrobią, ale no uważają, słusznie zresztą, że przecież to jest normalna robota, praca i za nią trzeba zapłacić. Więc tutaj apel do polityków, no jak się nie zmieni troszeczkę kwestia finansowania tych instytucji kultury, a w tej chwili jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście trzeba oszczędzać to na czym, najlepiej zaoszczędzać na kulturze, prawda? Wręcz te niektóre dotacje państwowe dla instytucji są wręcz obniżane, czy zwleka się z przyznawaniem tych funduszy w perspektywie roku budżetowego. To jest naprawdę bardzo niedobry kierunek nie rozwoju, tylko właśnie zwijania się kultury. Ja przestrzegam przed tym, apeluję. Potem się dziwimy, jak w zamierzchłych czasach, że Polska gdzieś tam przestaje istnieć, albo że Polska nie ma jakiejś silnej pozycji, jeżeli chodzi o kulturę na świecie. Mamy bardzo silnych zawodników w tej chwili. Tu mówię celowo zawodników, porównując ze sportem, bo mamy naprawdę wspaniałych śpiewaków, wspaniałych artystów. Zróbmy wszystko, żeby tych artystów w Polsce również prezentować i zachować ich dla nas, tak jak to robią wszystkie mądre instytucje kultury na świecie, które korzystają pełnymi garściami z byłych adeptów swoich studiów operowych, takich instytucji. No u nas ci koledzy, ponieważ nie ma na to środków, no to ci koledzy oczywiście kontynuują potem edukację czy pracę w instytucjach zagranicznych. No i jeżeli ktoś ma wybrać kontrakt w Polsce za 1/3 ceny, którą zarobi za granicą, no to siłą rzeczy wybiera za granicę, prawda? W tej chwili już też nie ma barier dotyczących agencji. Mamy też świetnego polskiego agenta, Marcina Kopcia, który robi naprawdę świetną robotę na świecie. Mamy zainteresowanie zagranicznych agencji polskimi artystami, takie mocne zainteresowanie. Ten moment powinniśmy wykorzystać. My powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych naszych kolegów konsolidować, chociażby przy Baltic Opera Festival. Tylko w tym roku myśmy chcieli zagrać Turandot, w której miała wystąpić Aleksandra Kurzak. Mhm. Aleksandra była absolutnie gotowa do tego, żeby to zrobić. No cóż, no zabrakło nam środków, prawda? Więc apeluję do państwa, kultura, szczególnie kultura wysoka, stanowi soft power. I tu z naciskiem na power. My naprawdę poprzez kulturę możemy ludziom opowiadać najlepiej o patriotyzmie, najlepiej o naszych talentach. Możemy, to jest realny potencjał. I również ten obiekt, czyli Opera Leśna, potencjalnie ma bardzo dużą wartość na arenie międzynarodowej. Zresztą ten obiekt jest rozpoznawalny za granicą, szczególnie w niemieckojęzycznym świecie, jako właśnie obiekt, którym odbywał się kiedyś przed II wojną światową wielki, wielki festiwal operowy. To jest amfiteatr na 5000 osób. Mhm. Powinniśmy stanąć na głowie, żeby to utrzymać i żeby prezentować bardzo atrakcyjne widowiska, na które przyjedzie nam cała masa melomanów z zagranicy. Wielu Amerykanów po tych naszych koncertach deklaruje w tej chwili przylot do Polski i chęć zobaczenia festiwalu. Także poza tym też jest to taka naturalna platforma gdzieś do spotkania kultury polskiej z kulturą chociażby niemiecką, mhm. prawda? To był jednak festiwal niemiecki przed II wojną światową, grający całego Wagnera z wielkimi nazwiskami. I ta platforma jest bardzo naturalna. Cała prasa nasza, The Times, Die Welt, różne gazety, które były obecne na naszych odsłonach festiwalu, podkreślają ten fakt, że jest to platforma, jest to most, który możemy zbudować między poszczególnymi nacjami, realnie bez jakichś potwornie dużych nakładów. No i proszę państwa, ja pamiętam, jak usłyszałem informację dotyczącą sponsoringu Orlenu, że tam 99% sponsoringu jest poświęconych sportowi. No, fajnie, tylko i sport też jest bardzo ważny, tylko dlaczego 99%? Przecież my naprawdę mamy się czym chwalić w tej chwili. Więc tutaj ogromne ukłony w stronę Orlenu, który nas w perspektywie trzyletniej wspiera. To jest pięknie, że to robicie i to jest naprawdę myślenie perspektywiczne. To jest strategiczne myślenie perspektywiczne. My pracujemy przy tym festiwalu, współpracujemy z krajami nadbałtyckimi. Przecież to jest też politycznie w tej chwili bardzo ważne. Z drugiej strony chcemy współpracować z krajami Wyszehradu. Za rok, mogę już o tym mówić w tej chwili, będziemy realizować koprodukcję Wolnego Strzelca Webera z Teatrem Narodowym w Pradze. Będziemy również realizować koprodukcję z Teatrem Studio z Warszawy, koncertowe wykonanie opery wolnościowej Fidelio, którą będziemy chcieli pokazać gdzieś w Trójmieście, w jakiejś przestrzeni stoczniowej. Bardzo ważne wydarzenie z już w tej chwili zapowiedzianą świetną obsadą solistów. No a obsada, którą mamy w Walkirii, to jest obsada, której nie powstydziłby się pewnie żaden teatr operowy na świecie.
1: A może my jako polska publiczność nie jesteśmy gotowi na operę?
0: My jesteśmy bardzo gotowi. Ja obserwuję te ogromne grupy polskiej publiczności przylatujące czy do Wiednia, czy do Nowego Jorku, czy do Monachium, Bayreuth, Berlina. Ludzie są naprawdę zainteresowani, tylko ludzie są zainteresowani przeżywaniem kultury na wysokim poziomie. I podkreślam, wysokiego poziomu i jakości nie będzie za marne pieniądze. Mhm. I nas naprawdę, jako duży, środkowoeuropejski kraj, świetnie się rozwijający, naprawdę nas stać na to, żebyśmy zainwestowali w ten element życia społecznego. Bardzo ważny, soft power, powtarzam. Rozumieją to Rosjanie, rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Niemcy. W zasadzie my tego nie rozumiemy. Czesi to rozumieją. Przecież ile oper czeskich jest grywanych na świecie, w różnych miejscach. A u nas jak na lekarstwo. No, próbuję to na tyle, na ile mogę, potrafię i jestem władny zmienić. Oczywiście nie mam żadnej pozycji decydującej. Mogę tylko apelować i prosić Ministerstwo Kultury. No i rzeczywiście Ministerstwo finansuje festiwal. Chwała im za to, że tak się dzieje. Ja tylko apeluję, zróbmy to w perspektywie kilkuletniej, a nie jednorocznej, bo my wtedy nic tak naprawdę nie możemy zdziałać. Róbmy to tak, żebyśmy wykorzystali te małe środki, niewielkie środki, jakie mamy do dyspozycji w porównaniu z festiwalami w Salzburgu, czy Bayreuth, czy innymi teatrami. Wykorzystajmy te środki racjonalnie, a wykorzystamy je racjonalnie, jeżeli będziemy mogli kontraktować artystów na kilka lat do przodu. Mhm. Tak postępują wszystkie duże teatry operowe na świecie.
1: Czyli jeśli spojrzymy w pana grafik, to ma pan już do którego roku zaplanowane koncerty?
0: Moje są tak na 4-5 lat do przodu są, powiedzmy, że ten 4-5 rok jeszcze nie jest zapełniony, ale na 3 lata do przodu to już jest taki, jest gęsto. No i do tego oczywiście jest jeszcze ten festiwal, który sobie wziąłem na bary, takie moje trudne dziecko, czasami krnąbrne.
1: Ale kochane.
0: No kochane, jak każde dziecko oczywiście. No ja wierzę w ideę tego festiwalu, ponieważ tam podczas spektakli dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, niezwykle autentycznego. To, co robimy, jest pełne pasji i jest przede wszystkim pełne prawdy, bo my, ten nasz team realizujący festiwal, jest naprawdę niezwykle zaangażowany ideowo. My wierzymy w to, co robimy. My nie robimy tego dla pieniędzy, bo ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych rzeczach, ale ja nie wiem, czy istnieje taka druga instytucja w Polsce, w której ten pion dyrektorski po prostu zarabia tak niewielkie pieniądze. To jest od początku, podczas pierwszej odsłony, ja w ogóle nie mówiłem o pieniądzach, jeżeli chodzi o moją osobę na przykład, prawda? Mhm. No i mimo to niestety, tak mówię, czasami opór jest bardzo duży i ja go nie potrafię zrozumieć, bo te elementy, które my podajemy na tacy, te wszystkie korzyści, jakie mogą wypływać z realizacji tego festiwalu, są przeogromne. I proszę pamiętać, że tam, gdzie dialog polityczny nie funkcjonuje już, gdzie ten konflikt jest za wysoko, to muzyka potrafi jednoczyć. I widowiska operowe też potrafią być katalizatorem emocji, potrafią spełniać taką rolę rytualną. Mhm. Ja się o tym przekonałem wielokrotnie w mojej karierze, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie utwory Ryszarda Wagnera, że to działa. Więc cóż, proponujemy coś jak na tacy, proponujemy już taką bardzo ugruntowaną w tej chwili markę tego naszego festiwalu. Proponujemy współpracę w basenie Morza Pałtyckiego, w kraje Wyszehradu i potrzebujemy państwa atencji, potrzebujemy państwa wsparcia. Mhm.
1: Miewa pan czasami w ogóle wolny czas, tak zwany?
0: Tak, no bywa, aczkolwiek im bliżej festiwalu, tym oczywiście tego czasu mniej. Mhm. Ale bywa. No, bywają momenty, kiedy tego czasu trochę jest wolnego. Ja ostatnio bardzo dużo spaceruję, więc też tak sobie wyłuskuję ten wolny czas, te 2 godziny. Jeżeli idę na 2 godziny, to powiedzmy przejdę tam te 10-12 kilometrów, czuję się lepiej, czuję się potem odprężony, zdystansowany i polecam wszystkim. Chodzenie na piechotę, tak, to jest świetna rzecz.
1: Jak się śpiewa już na takim poziomie, to pan jeszcze ćwiczy głos sam dla siebie.
0: Ale oczywiście naturalnie, nasz zawód jest zawodem, w którym my się całe życie uczymy. Także my cały czas musimy tę wiedzę pochłaniać i jeżeli chodzi o poszczególne partie, które już nawet się śpiewało wielokrotnie, to one też są, zawsze jest możliwość poprawienia czegoś, skorygowania, zawsze jest możliwość wypracowania pewnych innych technicznych elementów w głosie. To jest never ending story.
1: Ale to tak się zastanawiam, bo to jednak jest sposób, mówiąc tak trochę... trochę potocznie, bardzo donośnego śpiewu. Sąsiedzi nic nie mają przeciwko.
0: Ale ja w domu raczej nie śpiewam.
1: Okej.
0: Okay. Nie, no my wchodzimy do opery, mamy tam możliwość skorzystania z pomieszczeń specjalnie przeznaczonych do ćwiczenia. No jedyny taki moment, kiedy rzeczywiście w domu, w mieszkaniu dużo śpiewałem, to było w czasie pandemii, kiedy byłem w Wiedniu i kiedy rzeczywiście wtedy codziennie ćwiczyłem w mieszkaniu, ale wtedy nikt się nie dziwił temu, no bo gdzie my dzisiaj mieli ludzie to robić, jak byli zamknięci, musieli siedzieć w domu. domu. Mhm. To nie było innej możliwości. No,
1: tam, nie przyszedł tam... nikt na skargę?
0: Nie. Zresztą Wiedeń to jest miasto muzyki, miasto opery, tam nikt się specjalnie nie dziwi, jak właśnie coś takiego się dzieje. Poza tym też to jest normalna rzecz. No, i są oczywiście godziny nocne, cisza nocna, gdzie już nie powinno się tego robić, ale tak to w ciągu normalnych tak zwanych godzinach cywilnych to nie jest żaden problem.
1: To jest chyba jednak duży problem, jeżeli pan się rozchoruje. Czy często się zdarza, że gardło panu zaniemoże?
0: No jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Więc wiadomo, że infekcje to jest rzecz związana z naszym człowieczeństwem. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, no to przeważnie odbija się to na głosie, prawda? Ta infekcja jest właśnie tam, gdzie jest nasz instrument. Więc ten instrument jest wtedy zainfekowany i znajduje się w stanie czasami niezdolnym do użytku. Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje w moim życiu, aczkolwiek jestem jednym ze śpiewaków, którzy słyną z tego, że bardzo rzadko odmawiają spektakle, ale to się zdarza, oczywiście.
1: No ale to wtedy idzie pan śpiewać chory?
0: Nie, no, jeżeli jestem w stanie zaśpiewać, to wtedy staramy się zaśpiewać. No jeżeli wiem, że sobie nie poradzę, no to wtedy melduję to dyrekcji. Dyrekcja ściąga zastępstwo, tak zwane nagłe zastępstwo, które też ma w tym naszym zawodzie ogromną, wieloletnią tradycję.
1: Co to znaczy, że ma wieloletnią tradycję? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą, jak to działa. Jest ktoś zastępowy, zawsze gotowy?
0: Nie. Przeważnie to znaczy, są też ludzie, którzy są zaangażowani w formie covera w danej produkcji w teatrze. Z tym, że teatry te największe, przeważnie z tych coverów potem raczej starają się nie korzystać, czyli ściągają kogoś prominentnego w zastępstwie, no i wygląda to tak, że my meldujemy gdzieś tam rano, no godzinie 10, że przepraszam, pani dyrektor, dzisiaj nie zaśpiewam, prawda? Aha, okej. Okay. No i wtedy teatr się rozdzwania, dzwoni się do ludzi, jeżeli to jest na tym samym kontynencie, to jeszcze z Bogiem sprawa, bo wtedy gdzieś tam zawsze jakimś samolotem jesteśmy w stanie dojechać, czy samochodem może, w zależności od tego, jak daleko to jest, dojechać, przyjeżdżamy, robi się szybką taką próbę wprowadzającą, albo wręcz ktoś gra na scenie, a osoba, która przyjechała to zastępstwo zrobić, stoi z boku sceny i śpiewa tylko, a ktoś gra na scenie, czasami asystent reżysera na przykład zakłada kostium i gra, albo ta osoba właśnie ma szybkie takie wprowadzenie i po prostu występuje zupełnie. No, czasami to są koledzy, którzy już śpiewali te produkcje, prawda? To też się zdarza. Także te duże teatry, mi się zdarzało wielokrotnie w życiu zastępować kolegów na takiej zasadzie.
1: Trudno jest nauczyć się takiej wielkiej partii, bo właściwie chyba każda opera, to są ogromne ilości rzeczy do zapamiętania.
0: Są partie większe, są partie mniejsze i czasami są partie, które są bardzo ważne, a wcale nie są takie długie. I tutaj na przykład Barak w Kobiecie bez cienia jest właśnie taką partią, a są partie, które są wielkie i bardzo długie. I Wotan w Pierścieni Belunga to są trzy partie, w Złocie Renu jest jeden, w drugi jest w Walkirii, trzeci w Siegfriedzie. To są bardzo długie partie. Ich trzeba się rzeczywiście dosyć długo uczyć, trzeba je przyswoić sobie, trzeba nauczyć się kochać te postaci, pielęgnować je. To jest maraton, to są maratony. Są partie, moją najdłuższą partią, jaką śpiewałem w życiu, to była partia Eliasza w takiej operze Doratiego de Kunde, czyli Mesjasz, można by to przetłumaczyć. Ta partia trwała w całości, sama ta partia ponad 2 godziny. To było nauczenie się tego materiału, było karkołomną rzeczą. Szkoda, że to tylko zostało raz nagrane i potem nie zostało wystawione. Ja też zresztą zabiegam o to, żeby tę operę kiedyś tam wystawić. To było moim marzeniem. To była świetna opera, w ogóle wspaniale opisująca dzieje Eliasza. Bardzo ciekawa rzecz. Także różnie to z tymi partiami bywa. Czasami są proste rzeczy, czasami są dość krótkie, czasami są dłuższe. No Gorvenala na przykład w Tristanie, partię, którą śpiewałem ostatnie 4 miesiące, nie da się nijak porównać z taką partią jak Wotan. To jest po prostu dużo mniej tego materiału. Aczkolwiek praca w trzecim akcie spektaklu jest bardzo, bardzo intensywna, wymagająca. Cały czas jestem na scenie jako przyjaciel Tristana, wspieram zabieram go, próbuję go gdzieś tam przed agonią, w tej agonii uratować i w ogóle bardzo lubię te partie śpiewać. Także raz człowiek trafia na dłuższą partię, raz na krótszą. Nauczyć się trzeba wszystkiego, nie ma innej możliwości.
1: A czy pan śpiewa jeszcze czasami na przykład dla przyjemności w domu, sam dla siebie?
0: Raczej nie śpiewam sam dla siebie, nie mam takiej przestrzeni, natomiast od tych 11 lat spotykamy się z pianistą Lechem Napierałą. Tworzymy taki duet, który nagrał już 8 płyt solowych. Zresztą pochwalę się, że poza koncertami promującymi Baltic Opera Festival 30 marca i 1 kwietnia w Ameryce, mieliśmy również premierę nowej płyty, która została nagrana już rok temu, ale dopiero teraz wydana. Ta płyta powstała dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, a dystrybutorem jest Warner. Ta płyta to jest taki hołd złożony przeze mnie mojemu wielkiemu idolowi z lat dziecięcych, młodzieńczych. Mówię tutaj o naszym wielkim basie Bernardzie Ładyszu. Płyta nosi nazwę Moniuszko Songs, A Tribute to Bernard Ładysz. I to jest w zasadzie, jak mnie pani pyta o jakiś rodzaj hobby, to mogę śmiało powiedzieć, że to śpiewanie recitali przeze mnie pieśniarskich, to jest jakiś rodzaj hobby, no bo ten konieczny, który śpiewa teraz te monumentalne partie bogów i innych tytanów wagnerowskich, nagle tutaj uderza w taką formę kameralną, jaką jest pieśń. Mnie to bardzo bawi i mnie to bardzo rozwija. To są pieśń, to jest miniatura, to jest minimalne, to jest taka króciutka scenka, którą trzeba rozegrać, trzeba to zinterpretować. To jest coś, co troszeczkę pozwala mi zdystansować się do tych bardzo dramatycznych, wielkich zadań. I z drugiej strony interpretacje pieśni powodują, że ja po raz kolejny uczę się właśnie, zdobywam nowe środki wyrazu. Dzięki temu potem mogę wykorzystać te środki wyrazu w moich monologach wagnerowskich, chociażby w drugim akcie Walkirii, kiedy Wotan rzeczywiście przez 20 minut prowadzi taki monolog, w zasadzie mówiony bardziej niż śpiewany, i gdzie ja mogę te zdobycze moje pieśniarskie wszystkie wykorzystać. No a Moniuszko jako taki i jego pieśni szczególnie stanowią dla mnie też, to jest pewien sentyment do mojego kraju i do tego kompozytora, który no nie znalazł takiej sławy na świecie, jakbyśmy my oczekiwali, Polacy. Ja bym też proponował, żeby w ogóle inwestować w tej chwili w młode pokolenie. W takich kompozytorów jak Aleksander Nowak, czy inni. Jest ich sporo, nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał. Uważam, że to jest dużo bardziej dalekowzroczne i w tym sensie pokazujemy też opery Alka Nowaka na festiwalu. Będziemy pokazywać, zresztą wspomnę, że Alek Nowak napisał z mojej inicjatywy operę Wesele do słów Wyspiańskiego. Ta opera powinna już dawno temu powstać. Planujemy wystawienie tej opery oczywiście podczas Baltic Opera Festival, ale również w koprodukcji z Teatrem Wielkim w Warszawie. Alek Nowak to jest bardzo ważny dla mnie kompozytor. Ja śpiewałem również wiele pieśni Alka Nowaka, innych projektów. Alek Nowak napisał też wspaniałą operę, która również miała swój pokaz na ubiegłorocznym festiwalu. Mówię tutaj o Głosie Potwora, który był wspaniałym spektaklem, jest wspaniałym spektaklem i który po prostu pokazuje cały ten kunszt tego kompozytora, który już jest bardzo doświadczonym kompozytorem operowym, a cały czas nie jest gdzieś tam przez te mainstreamowe teatry operowe proponowany. No i trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie tego Alka Nowaka i jego ogromną wyobraźnię prezentować za granicą.
1: Wyciągnę jeszcze jedną rzecz, którą znalazłam o panu. Bas astral. Jak do tego doszło? Czyli dubbing.
0: No tak, no byłem aktorem młodym. Przecież wiadomo, że młody aktor w Polsce w tamtych czasach, te 30 lat temu, musiał stawać na rzęsach, żeby w ogóle zarobić i dorobić się kosztów utrzymania w Warszawie. I tak to wyglądało. I ja wtedy rzeczywiście nie chciałem realizować reklam, więc reklam nie nagrywałem. A dubbing był takim no fajnym doświadczeniem. I rzeczywiście tego Baza Astrala nagrałem, także moje dzieciaki potem sobie puszczały tego swojego ojca właśnie, jak jest pijany od herbatki w pierwszej części. Potem już tego nie robiłem, robił to ktoś inny, ale bardzo to było przyjemne doświadczenie. Byłem wtedy jeszcze, nie byłem jeszcze wtedy śpiewakiem, byłem jeszcze wtedy aktorem.
1: No właśnie, ale to tak sobie też myślę, od razu wielka produkcja, nawet dubbingowo.
0: No tak, tak, to tak się złożyło, no, ten głos gdzieś tam zawsze zwracał uwagę ludzi i gdzieś tam ludzie mieli pomysł, żeby wykorzystywać mnie w różnych takich czy innych rzeczach. Dubbingów było kilka, no, może nie jakoś tam masakrycznie dużo, ale było ich kilka. No taki wiadomo, że ja też, to był też jeden z powodów, dla których ja wyjechałem wówczas na stypendium do Drezna, bo wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i będę się tutaj nawet uczył śpiewu, to będzie bardzo po macoszemu traktowane, bo ja nie miałem kompletnie czasu na to. Mhm. Ja musiałem po prostu lecieć z jednego miejsca pracy do drugiego, żeby w ogóle zarobić na życie, prawda? Więc, a tak jak mówię, reklam nie chciałem nagrywać. Więc efekt był taki, że po prostu byłem bardzo zajęty i te lekcje śpiewu, które wówczas miałem na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny, one były gdzieś tam, to nie miało sensu. Znaczy to było po prostu gdzieś tam obok się to robiło, prawda? Dodatkowo. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, no dobrze, muszę chociaż to wykluczyć, tę możliwość, dlatego pojechałem do Drezna, no i tam tak wykluczyłem, że 3 miesiące później miałem angaż w jednym z największych teatrów operowych i tak już zostało do dzisiaj.
1: Miał pan taki moment zwątpienia, że jednak pan porzuci śpiewanie i zostanie pan, nie wiem, no właśnie, kim?
0: Ja też nie mam pomysłu, kim. Pewnie jakimś dyrektorem, nie wiem czego, ale momenty zwątpienia przychodzą do nas zawsze. Mhm. To jest taki zawód, którym, ponieważ pracujemy na żywej materii, w żywej materii i właśnie te infekcje pewne, czasami się zdarzają niedyspozycje jakieś, które i to z wiekiem niestety jest coraz większym problemem, no bo ten organizm się tak regeneruje już nie tak szybko jak, jak w latach młodych czy młodzieńczych. Momenty zwątpienia przychodzą cały czas, zawsze. To nie ma nic wspólnego z realnością, to nie jest racjonalne myślenie, to jest psychika, która gdzieś tam nam podpowiada takie czy inne rzeczy. I tak mówię, też z wiekiem człowiek coraz większą odczuwa odpowiedzialność. To się pojawia, w zwątpieniach. Kto nie przeżywał zwątpienia? No. I to nie mówię o wypaleniu zawodowym, czymś takim, tylko mówię o takim czysto ludzkim rozgoryczeniu czy frustracji, że czegoś tam się nie udało zrobić, prawda? Mm. To się zdarza, no przecież jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czy myśli pan sobie o tym, że w końcu warto byłoby trochę więcej czasu spędzić w domu, czy to jeszcze nie ten moment?
0: No ale ja jestem w drodze, no. Mój zawód jest spełnieniem moich marzeń i ta moja podróż jest taką nie tylko ideową podróżą, tylko podróżą rzeczywistą. Mhm. Ja myślę, że moja rodzina to dość dobrze rozumie, aczkolwiek jest to cena, którą się płaci oczywiście za ta nieobecność, czy taka obecność chwilowa. No ale to jest, taka jest natura tego zawodu. To ręce precz od tego zawodu, jak człowiek ma inne pomysły na życie. To kompletnie nie ma sensu. Z drugiej strony ja zawsze powtarzam, miejsca, w których mogę przebywać dzięki wykonywaniu tego zawodu, to są najbardziej atrakcyjne miejscówki na świecie. No, Nowy Jork, Barcelona, Rzym, nie wiem, Mediolan, Monachium, Wiedeń właśnie. To są bardzo atrakcyjne miejsca. Wiele ludzi tam jeździ po prostu, żeby spędzić wakacje, a ja to mam jakby zawodowo udostępnione, więc staram się zwiedzać jak mogę, staram się dużo spacerować, staram się dużo jeździć na rowerze, który wożę ze sobą, jak tylko mogę. I staram się korzystać mimo wszystko z każdej wolnej chwili i z tego czasu, który gdzieś tam uda mi się wyłuskać.
1: Pański jubileusz też się zbliża. Skoro pan ma już poplanowany kalendarz mocno do przodu, to rozumiem, że i tutaj już w tym temacie są pewne plany. Coś możemy zdradzić?
0: Nie, ja nie planuję osobiście niczego. Wiem, że kilka instytucji ma pomysł, żeby gdzieś tam taki jubileusz sformułować. No zobaczymy, jeszcze chwila jest. Także jeszcze ten mój debiut chyba miał miejsce, nie pamiętam wtedy kiedy. On chyba był Nie pamiętam, nie będę zgadywał w tej chwili, ale to było w Poznaniu w każdym razie, kiedy wystąpiłem pierwszy raz w roli operowej. Mhm. Nie wiem, czy te 30 lat dotyczy w ogóle całej mojej kariery artystycznej, czy tylko występów operowych. W tej chwili trudno mi jest sobie to przypomnieć. Wiem, że taki jubileusz się gdzieś tam szykuje. I tak jak mówię, jubileusze, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest ostatnia rzecz, o której myślę.
1: Tomasz Konieczny był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa 2 do 7 lipca do Trójmiasta na Baltic Opera Festival.
1: Nie tylko w tym roku, pewnie za rok również, mam taką nadzieję.
0: Bardzo podobny termin za rok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Zaśmiewa, tylko ty minę masz jakąś złą. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec iść.

0: autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to dziewczyna.